0: Zakończyły się prace w Tarnawie Kolonii. Wczoraj spadła tam rosyjska rakieta. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Rusza zbiórka podpisów. Raków i GKS z awansem. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji, sojusznicy deklarują pomoc, a rządzący ulepszenie procedur. To wszystko po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk spadł wczoraj nad ranem na pole w Tarnawie Kolonii, z dala od zabudowań, nikt nie został ranny. Prokuratorzy wieczorem zakończyli pracę na miejscu incydentu. O szczegółach Michał Skolimowski.
1: Rakieta wtargnęła w naszą przestrzeń powietrzną podczas masowego ataku Rosji na Ukrainę. Pocisk, jak już wiadomo, był uzbrojony. Gdyby nie spadł, zostałby zestrzelony, tak zapewniali wojskowi. Część mieszkańców obudził potężny huk, innych syreny alarmowe.
2: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny.
3: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
1: SMS-ów od RCB nie było, ale system zadziałał, zapewniają rządzący. Reakcja państwa zostanie jednak dokładnie zbadana. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Procedury mają zostać udoskonalone.
4: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Incydent badają śledczy i służby. MSZ zapowiada też kroki dyplomatyczne po ustaleniu wszystkich szczegółów.
0: USA stanowczo stoją po stronie Polski po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, przekazał ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Tom Rose i dodał, że każde naruszenie terytorium sojusznika Waszyngton traktuje bardzo poważnie. Podobne sygnały płyną z innych krajów Zachodu oraz centrali NATO. Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak wydarzenia na Lubelszczyźnie komentuje dr Aleksander Olech z portalu Defense24. Pocisk to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
5: On może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno. Dwa, może krater na wielkość 10-20 metrów. To nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
0: CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. W mieście pojawiają się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach, którzy będą zbierali podpisy. W pierwszych dniach startujemy z 15 punktami w 10 dzielnicach, mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
6: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład, miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
0: Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli ponad 130 tysięcy głosujących. Rząd Hiszpanii zamyka przejście graniczne z Marokiem w Melilli. To po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Do niekontrolowanego sforsowania granicy doszło wczoraj około 22:00. Szturm migrantów trwał też w nocy. W związku z kryzysem rząd w Madrycie wysłał na miejsce wojsko. Dziś uda się tam premier Pedro Sanchez.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Raków i GKS grają dalej. Polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy wygrał w rewanżu z Walettą aż 4-0. W całym dwumeczu było 7-1. Z kolei GKS Katowice pokonał u siebie Żilinę 3-1 i odrobił z nawiązką gola straty z ubiegłego tygodnia.
8: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony.
0: Mówi trener GKS-u Rafał Górek. W kolejnej rundzie Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, a GKS zmierzy się z Apoelem Tel Awiw z Izraela.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: A my zmierzmy się z tym piątkiem, 31 lipca w kalendarzu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry i zróbmy to ochoczo. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Every Time We Touch to Maggie Reilly w Radio Plus. 12 minut po godzinie 6. Piątek, mamy 31 dzień lipca. Kończy nam się tydzień, kończy nam się miesiąc i co?
1: Rozpoczyna się weekend.
0: Tak,
1: weekend
0: jest.
1: Z solenizantami, jubilatami. Imieniny obchodzą dzisiaj Adam, Emilian, Ernesta, Fabia, Helena, Iga, Ignacy, Jan i Lubomir.
0: Wszystkiego najlepszego. Amerykański aktor, producent filmowy Wesley Snipes obchodzi dzisiaj swoją urodziny.
1: Brytyjska pisarka J.K. Rowling.
0: A także Grzegorz Turnał. Wokalista, pianista, kompozytor i poeta. Wszystkiego najlepszego. Tak.
1: Najlepszego wszystkiego. Ewangelia w Radiu Plus jak codziennie o poranku. Zapraszamy już teraz.
2: Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowierstwa.
3: Myślę, że wiele osób, które słuchają dzisiejszej Ewangelii, w tym tekście widzą swoje życie. Zakładam, że jeżeli spotykamy się na tych krótkich medytacjach Słowa Bożego, to razem chcemy zgłębiać to Słowo, ponieważ nam na tym zależy. Chcemy budować relacje z Jezusem. I niejednokrotnie, jeśli chcemy tak nasze życie prowadzić, aby właśnie On był na pierwszym miejscu, aby relacja z Nim była czymś fundamentalnym, to wtedy możemy spotkać się z tymi pytaniami. A czy to nie jest syn tego i tamtego? A czy on nie jest zwykłym pracownikiem budowlanym albo zwykłym pracownikiem korporacyjnym? Co on będzie nas nawracał? Z takimi pytaniami mierzył się Jezus. Z takimi pytaniami mierzymy się i my, którzy jesteśmy Jego wiernymi wyznawcami. Nie przejmujmy się tymi pytaniami.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
9: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
10: Magia opanowuje Big Koszalin. soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
11: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: O, może być i staw, tylko żeby bezpiecznie było. Bez żadnych szaleństw, proszę. Powinien być główkę nie skakać też.
1: Ratownik powinien być.
0: A jak nie, no to tą bojkę możemy mieć ze sobą, albo jakieś koło ratunkowe, albo coś. Ratujmy, co się da.
1: No, na pewno trzeba się schłodzić w najbliższych dniach. Jeszcze wracając do kartki z kalendarza i do imienin 31 lipca, 4 sierpnia i 10 sierpnia imieniny obchodzą upał i upalina. No gorąco będzie strasznie, akurat my synoptycy mówią, że w te dni będzie najgoręcej.
0: Upalątko też będzie. No dobrze, to
1: nie wiem, czy będzie takie małe.
0: To przed nami, damy radę, miejmy nadzieję, także dbajmy o siebie. Ranek był całkiem fajny, nawet trochę powiało, więc jeżeli macie coś ważnego do zrobienia i wymagającego dużo energii, to myślę, że rano to załatwmy, a potem to już leżmy pod gruszą.
1: No, oby tak się dało, ale dzisiaj piątek, dzień pracujący.
0: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. No właśnie, już będzie już w konkretach przewidywalna temperatura, a także jakie tam ciśnienie dzisiaj. 28 minut po godzinie 6 w Radiu Plus.

0: plus Koszalin.
1: Jest w pół do siódmej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lej po pocisku został zasypany, śledczy zakończyli pracę na Lubelszczyźnie. Na dziś zaplanowali oględziny szczątków rakiety. Przypomnijmy, wczoraj o poranku rosyjska rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii. Lej po wybuchu miał 10 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Wiadomo, że rakieta była uzbrojona. Nawoływał do zabójstwa prezydenta Ukrainy. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna umieszczał swoje wpisy w mediach społecznościowych, grożą mu 3 lata więzienia. UEFA grozi bojkotem mundialu. To odpowiedź na plany szefa FIFA odnośnie częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Federacja zaproponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom. 55 federacji zrzeszonych w UEFA jednogłośnie podjęło decyzję o bojkocie mundialu, jeśli FIFA nie zrezygnuje ze swojego planu.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W centrum Szczecinka powstaje nowy mural, który ma zachęcać mieszkańców do adopcji bezdomnych zwierząt. Malowidło zdobi ścianę budynku przy ulicy Jana Pawła II. Na muralu znalazł się uśmiechnięty pies oraz hasło Pokochaj, adoptuj. Na dole umieszczono także numer telefonu do lokalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Autorem projektu jest szczecinecki artysta Patryk Rogoziński, znany z barwnych murali i prac graffiti. Jego prace można zobaczyć m.in. na osiedlu Słowiańska Łódzka oraz na elewacjach i garażach w różnych częściach Szczecinka. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego włączy się do ogólnopolskiej akcji Wolność Łączy. O tym, co jutro w Kołobrzegu, mówi Piotr Leszman, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum.
3: To są symboliczne przypinki z tym znakiem Polski Walczącej i w sobotę wszyscy, którzy do nas przyjdą, będą mogli otrzymać tą wyjątkową, uważam, przypinkę. Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. Możliwość wejścia do pojazdu, do SDK FZ-251 do Rosji. Będzie otwarcie wystawy Powstanie Warszawskie 1944.
2: Szczegóły na stronie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pogoda. Dzisiaj w regionie odpoczniemy od upału. Na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus Koszalin. Rano wstaje. Poranek

0: myśli od samego rana.
1: Kupiłem telefon po Lisie. Nie po Tomaszu Lisie. Tak miałbym chociaż dużo ciekawych numerów telefonów. Ale po rudym Lisie ganiającym po lesie. Dostaję bowiem co jakiś czas alert RCB o szczepionkach zrzucanych w lesie. O rakietach zrzucanych na pole nic nie informowali. A może ta komórka należała do jakiejś syrenki, bo komunikaty o próbach, na które panie umawiają się regularnie, dostaję. No ale co tam po próbach, gdy już zawyły? Większość ludzi, tak jak kazał Odyseusz, miało zatkane uszy. W telefonie o niebezpieczeństwie ani słowa. Chyba, że wcześniejszym właścicielem był niedźwiedź polarny. Ostrzeżenia o upałach dostaje regularnie. Mogliby chociaż napisać, że w schronach jest chłodniej i bezpieczniej. Ale gdzie te schrony? Nie do końca wiadomo. Mam nadzieję, że chociaż członkowie rządu odebrali wczoraj alert. Uwaga, w sytuacjach kryzysowych nie wszystko działa.
0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.

0: No, awanturować.
1: Wyobrażasz sobie, że pani Edyta tak ćwiczy pod prysznicem o 6 rano?
0: A szklanki pękają.
1: No, ale przede
0: rury
1: wszystkim...
0: drżą.
1: Ale przede wszystkim budzimy się do pracy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Bo już za 9 minut 7, a teraz kartka z kalendarza. Raz jeszcze, tym razem o wyrażeniach historycznych opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 31 lipca 1853 roku na sali operacyjnej Szpitala Miejskiego we Lwowie po raz pierwszy użyto lamp naftowych według projektu Ignacego Łukasiewicza. Tego dnia w roku 1947 zakończyła się akcja Wisła, w czasie której z południowo-wschodniej Polski w ciągu 3 miesięcy przymusowo wysiedlono ponad 140 tysięcy Ukraińców i Łemków. Tego dnia w roku 1556 zmarł patron żołnierzy, kobiet i rekolekcji, założyciel jezuitów, święty Ignacy Loyola. Był 13 dzieckiem w rodzinie i początkowo niewiele wskazywało, że będzie to chwalebny życiorys. Wojaczka i hulanki po bitwach sprawiały mu wiele satysfakcji, aż do dnia, kiedy w potyczce hiszpańsko-francuskiej o Pampelunę nie został ranny w nogę. Kiedy wracał do siebie, zrozumiał, że jego powołanie jest gdzie indziej. Sprzedał wszystko, co miał, łącznie ze zbroją. Został tułaczem, żebrakiem, a był też fałszywie oskarżany o herezję i szpiegostwo. Poprzez szkolne ławki, które dzielił z dziećmi, choć był dorosłym mężczyzną, by uczyć się łaciny i filozofii, Ignacy dojrzał do założenia własnego zakonu, Towarzystwa Jezusowego, czyli właśnie jezuitów. W roku 1540 formuła Instytutu, czyli Konstytucja Nowego Zakonu, zostały zatwierdzone przez papieża. Ignacy, autor słynnych ćwiczeń duchowych, zmarł 16 lat później, ale wówczas jezuici, jak na przykład święty Franciszek Ksawery, docierali już na krańce świata. Dotarli także do Polski i dali nam tak wybitne postaci jak Jakub Wujek, słynny tłumacz Biblii, Piotr Skarga, czy święty Stanisław Kostka i święty Andrzej Bobola.
2: Radio Plus. Wieki wieków.

0: jest dopiero nastawienie do życia. Nawet jakieś tragedii śpiewają tak energetycznie.
1: A to prawda.
0: Oby nam nic się złego dzisiaj nie przytrafiło, nie przydarzyło, ale bądźmy w takich humorach jak członkowie zespołu Bee Gees.
1: Tego wam życzymy z całego serca. Za chwilę sprawdzimy, co tam u nas ciekawego na podwórku się dzieje. Prognoza pogody też
0: to
1: będzie
0: przez okno
1: dzisiaj...
0: trzeba wyjrzeć.
1: No tak, ale przez okno nie widać, że ma być ta kupalnia, bo chmurki nawet się jakieś
0: tym
1: zbierają.
0: Bardziej, że my mamy takie okna i tu klimatyzację, że można popatrzeć się jak w innym świecie.
1: Ale to staramy się z tą klimatyzacją nie szaleć.
0: To tak jak w pociągach, pozamykają wszystko, kiedyś można było okno otworzyć, przewiew zrobić, a teraz...
1: Nic z tych rzeczy.
0: Chociaż chłodno i przyjemnie jest.
1: Ale bezpiecznie jest, bo czasem człowiek to głowę wystawiał, jak był młody, jechał na kolonie, więc lepiej niech będzie tak, jak będzie. Dobra, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Lecimy w stronę słońca. Dzisiaj piątek, 31 dzień lipca.
2: Reklama. Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dziś zbadają szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Zarzuty dla mieszkańca Bydgoszczy. Polscy siatkarze zagrają o finał Ligi Narodów. Jutro zmierzą się ze Słowenią. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy będą dziś badać szczątki rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W dochodzenie włącza się też Ukraina. Prokuraturze zakończyli oględziny miejsca upadku rakiety w Tarnawie Kolonii, ale śledztwo trwa. Dziś zabezpieczone szczątki pocisku zostaną poddane szczegółowym badaniom. Polska otrzymuje też deklarację wsparcia i solidarności od sojuszników z NATO oraz państw Zachodu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Na miejscu zakończyły się już oględziny terenu, gdzie odnaleziono liczne fragmenty rakiety, w tym elementy napędu. Teraz śledczy przenoszą pracę do żandarmerii wojskowej, gdzie zabezpieczone szczątki zostaną dokładnie zbadane. W identyfikacji pocisku pomoże ekspert z Ukrainy, a Ukraińcy znają bardzo dobrze ten typ uzbrojenia, mówi dr Aleksander Olech z portalu Defense24.
3: Rosja korzysta z takiego typu uzbrojenia od miesięcy, od lat. Oni ostrzeliwują tymi pociskami Ukrainy od lat.
2: Premier Donald Tusk poinformował, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu wyraziły także Stany Zjednoczone, a dowództwo NATO pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Nawoływał do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty. Wpis nawołujący do zbrodni umieścił na jednym z portali społecznościowych.
4: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu czy wykorzystaniu konta w serwisie społecznościowym, które zostało utworzone z wykorzystaniem danych niezgodnych z rzeczywistymi danymi osobowymi podejrzanego. PiS-u, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
1: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. 54-latek ma policyjny dozór, grożą mu 3 lata więzienia. Odznaczenia dla powstańców warszawskich wręczył je wczoraj tuż przed kolejną rocznicą zrywu w okupowanej stolicy prezydent Karol Nawrocki. Wśród wyróżnionych znaleźli się Danuta Filipek, pseudonim Lala, Alina Mazurkiewicz, pseudonim Myszka, Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz i Irena Krajewska, pseudonim Lala. Spotkanie z bohaterami tamtych dni to dla mnie wyjątkowe wydarzenie, zaznaczał prezydent.
5: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski.
1: Janusz Walędzik, pseudonim Czarny, w czasie powstania był w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2. Dziś apeluje, aby nie zapomnieć o wydarzeniach z 1944.
6: Te wspomnienia, te rocznice są dla nas bardzo ważne. To jest pamięć o tym, co my kiedyś przeżyliśmy. My musimy pamiętać i prosimy, pamiętajcie również o tym.
1: Jutro będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni, broniący tytułu w rozgrywkach, pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1. Momentami było jednak nerwowo, przyznaje przyjmujący Tomasz Fornal.
7: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
1: A w półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią. To jutro o 9:00.
8: Dzisiaj w regionie odpoczniemy od upału. Na termometrach do około 24 stopni. Wiatr umiarkowany z kierunków północnych.

0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, jeszcze ostatnie przeciągnięcie i rozpoczynamy kolejną godzinę z Radiem Plus.
2: Witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Ja już przeciągnięta. Za chwilę 2 plus 1.
1: Na którą stronę?
2: Na tą słoneczną. A teraz dobrze. Robbie Williams Supreme.

0: Szczegółowo teraz za horyzont spojrzymy. Przestroga i informacja dla tych, którzy właśnie się pakują na wakacje i wyjeżdżają do Singapuru. No wiem, że to niedużo takich osób, które akurat w Singapurze będą gdzieś tam spędzać wakacje. Tu mamy Mazury, gdzie tam Singapury.
1: No właśnie.
0: Ale gdyby ktoś tam się wybierał, to uwaga, bo tam strasznie przestrzegają higieny i różnych zasad i można surowe mandaty dostać do więzienia.
1: Gumy proszę nie wypluwać.
0: Guma nie wypluwać
1: i tak dalej. Masakra wtedy.
0: Ale ostatnio był przypadek taki, gdy 19-letni Francuz polizał w takim dystrybutorze napojów popularnym tam, wziął słomkę i polizał i odłożył na miejsce. I żeby to jeszcze było, głupek nagrał wszystko telefonem.
1: No głupek.
0: No i dlatego go przyłapano. Później się okazało, że on jednak to taki żart chciał zrobić, taki kawał, tę słomkę finalnie on zabrał z tego automatu.
1: A skąd wiedział, że to ta?
0: No nie no, bo miał ją na oku, że tak ją tam odłożył. Nie wiem, w każdym razie przyznał się do tego w tym filmem w internecie i dostał grzywnę $600 singapurskich, czyli około 1750 zł. Afera się zrobiła, bo tam grzywna, ale afera się zrobiła. On już publicznie przeprosił i mówi, że już tak nie będzie.
1: No ja myślę. I no. Po pierwsze, musi być odpowiedzialny, bo jak on zrobi taki film, to kto wie, co komuś oglądającemu przyjdzie do głowy.
0: O,
1: może
0: właśnie.
1: Jeszcze jakaś gorsza rzecz. Nie wolno. Higiena to higiena. I tyle, i to żaden żart.
0: A to tym głupsze, że to nie jakiś turysta z Francji. Francuz, ale on tam mieszka i chodzi do jakiejś szkoły i widocznie chciał zadrwić z tych obowiązujących zasad. A oni tak się tym wszystkim przejmują, że z tego automatu wyrzucili te 500 słomek i włożyli nowe.
1: Niech się cieszy, że ze szkoły go nie wyrzucili.
0: Tak jest.
1: Holland Oates za chwilę, Maniter w Radio Plus, a także Polanka i Diana.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą?
3: Och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Widziałeś go?
9: Jest boski.
8: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
9: Pewnie, może nawet go pocałuję.
10: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
11: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
5: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: I po co Singapuru, jak mamy Mazury, tak jak powiedziałeś, nad morzem jest skomplikowana sytuacja, bo temperatury za chwilę wzrosną, a kąpać się nie wolno.
1: Jak to nie wolno?
0: No bo tam coś tam pływa, coś tam tego.
1: Sinice inne, takie jakieś?
0: I takie różne inne. W każdym razie, skoro nie morze, to może w góry, no, ale jak w góry, to znowu kolejka. No kolejka jest po prostu.
2: Jest kolejka do kolejki czasami.
0: Nie, kolejka jest na
2: szczycie.
0: Na rysy jest
2: A w ogóle
0: kolejka.
2: To w górach to jest tak, że lepiej jakby było pochmurno niż taki upał, bo to się ciężko chodzi.
0: No ale im wyżej, tym chłodniej, to w końcu jednak jest dosyć
2: wysokość jakaś.
0: W każdym razie, no gąsie go stoją i czekają, aż tam wszyscy wejdą przed nimi, żeby
2: oni
0: mogli
2: wejść. Bo to jest gąsienicowy coś tam.
0: No tak, ale najpierw muszą wejść, żeby tamci weszli, tamci zejść, no, i, no po prostu i to kilka godzin trzeba stać. No to po prostu tak na górze gęsiego, no.
2: A to zawsze
0: więc się zdenerwowali
2: pod
0: ostatnio.
2: Pod Giewontem tak było zawsze.
0: Turyści, nie, no? No to podobno na rysy.
2: Aha, a też.
0: A to, słuchaj, ale to turyści stwierdzili, że oni tak czekać nie będą i tak sobie stać, że coś wymyślą i wymyślili meksykańską falę. Wyobraź sobie meksykańską falę w drodze na rysy. Niesamowita historia. No i fajowo, że mają dobry nastrój. W końcu są na wakacjach, nigdzie się nie śpieszą. Trzeba poczekać, to trzeba poczekać i tyle.
2: Ale z drugiej strony tam w górach wysoko to też trzeba uważać na każdy krok. Nawet jak się stoi, to jakieś meksykańskie
0: tak,
2: fale robić.
0: Tak, tak. I śledzić prognozy pogody koniecznie, koniecznie, koniecznie.
2: Zaraz zrobią ciuchcie i co będzie?
0: Byle bezpiecznie i powolutku. Gąsienicą jakąś. Robert Gawliński, już teraz nie stało się nic w Rady Plus.

0: Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie się można schować przed upałem. Na chwilę.
1: Słuchamy.
0: Dłuższą lub krótszą, to są podziemia Dolnego Śląska.
1: I do tych podziemi będziemy dzisiaj zapraszać, do Zamku Książ przy okazji. Można zdobyć bilety, można zdobyć nocleg, to wszystko w naszej zabawie, no która tak, przed godziną ósmą.
0: Dzisiaj finał na naszej antenie, ale u nas jeszcze kolejna runda, będzie trochę trudnych pytań. Ale to za chwilę, tak jak mówiłeś, bo teraz czas na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozy
1: ale
0: pogody.
1: Ale gdyby ktoś chciał wziąć udział w naszej zabawie, polecamy stronę radioplus.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście akurat tam, w tamte rejony pojechać.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99.

0: Mięsnej Wege. Zapraszamy!
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Koszalin.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd w Rzeszowie ma dziś ogłosić wyroki w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Oskarżonych jest 17 osób, w tym 14 byłych policjantów i główny oskarżony Paweł K. Funkcjonariuszom prokurator zarzucił przekroczenie uprawnień, składanie fałszywych zeznań oraz działania, które według śledczych przez lata mogły utrudniać dojście do prawdy o zabójstwie. Rumunia poderwała dwa myśliwce w 16, to po wykryciu celów w pobliżu granicy z Ukrainą. Wojsko poinformowało też o ogłoszeniu alarmu dla mieszkańców okręgu Tulcza. Przypomnijmy, wczoraj o poranku na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Wcześniej wojska Kremla przeprowadziły masowy ostrzał Ukrainy, m.in. Lwowa. Czwarta fala upałów we Włoszech. Temperatura w wielu miastach przekroczy 40 stopni. Bardzo gorące będą też noce. Termometry nie pokażą mniej niż 25 stopni. Czerwony alert obowiązuje m.in. w Rzymie, Florencji i Turynie.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Gminny Zakład Komunalny w Sianowie jesienią tego roku zostanie przekształcony w miejską spółkę. Zakres ich działalności jest bardzo szeroki, ale też spory poziom inwestycji, zwłaszcza w sprzęt, mówi burmistrz Sianowa Maciej Berlicki.
3: Ma się stać spółką, czyli troszeczkę inna, bardziej nowoczesna, ale też swobodniejsza forma funkcjonowania, bo to już jest prawo handlowe, to już jest większa niezależność, choć oczywiście spółka będzie cały czas w pełni własnością komunalną. Szczególnie w ostatnim roku baza sprzętowa Gminnego Zakładu Komunalnego rozrosła się dość poważnie. Za mną dwa samochody, nowa posypywarka piasku, zamiatarka, nowy ciągnik.
2: Obecnie w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie zatrudnionych jest 40 pracowników. Blisko 6,5 tysiąca osób skorzystało w lipcu z pomocy szpitalnego oddziału ratunkowego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. To o około 600 pacjentów więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największe obciążenie odnotowuje SOR dla dorosłych. Do 28 lipca zgłosiło się tam ponad 3300 osób, co oznacza średnio około 120 pacjentów dziennie. Najczęściej pacjenci zgłaszają się z urazami po wypadkach drogowych i komunikacyjnych. Na oddziały trafiają osoby poszkodowane w zdarzeniach z udziałem samochodów, motocykli, rowerów, hulaj.

0: All Day na antenie Radia Plus, Domino Dancing, Pet Shop Boys. To chyba przy basenie się kręcili, jak dobrze pamiętam z teledysku.
1: Być może tak. No to jak jest gorąco, to pijemy dużo, niekoniecznie zimnych, ciepłe napoje też potrafią nawodnić. Herbatę się pije gorąco, na przykład gdzieś tam w północnej Afryce.
0: Maroko z miętą, mocno posłodzoną. W Egipcie zdarza się karkadę, czyli z czerwonej róży, tak? Dobrze pamiętam, z czegoś tam, nie pamiętam jak to się nazywa.
1: A w Japonii, hibiskusa, o. W Japonii nie wiem, czy akurat na upały, ale pije się macze.
0: Macze, chodzicze, różnie się pije.
1: Jakie chodzicze?
0: Agnieszka mi ostatnio opowiadała, jak podróżowałyśmy na Dolny Śląsk, to mi między innymi o chodzicze opowiedziała.
1: O, proszę. No,
0: bardzo fajna herbata.
1: Ja się na maczy skupię teraz, bo jest problem. Globalne ocieplenie i okazuje się, że ten region w Japonii, gdzie się najwięcej wyhoduje tych krzewów, tam temperatura wzrosła o prawie 1 stopień i macza przez to gorzknieje.
0: No masz.
1: No i smak się zupełnie zmienia. A przypomnijmy, że to w przeciwieństwie do innych herbar, gdzie się te liście wyrzuca, czy to co tam się zaparzy, to tutaj jest proszkowany cały ten i to się wypija.
0: Pędzelkiem się tak cyk, cyk, cyk.
1: Albo dodaje do różnych innych napojów lub deserów.
0: Ja przepraszam do tej chodzici, bo ona też jest proszkowana i też można tak pędzelkiem sobie latę zrobić taką.
1: Latem szczególnie.
0: Matę, latę.
1: No, ale teraz naukowcy się zastanawiają, bo można tu coś pogrzebać, ale to trzeba by już genetycznie i to...
0: Nie, trochę... genetycznie proszę nie grzebać.
1: No, ale to jak usprawnisz, poprawisz, to po co masz gorzką maczę mieć?
0: No, też prawda.
1: No, genetyka tam służy w niektórych dobrych momentach, bo
0: celach, tak.
1: Daje się te problemy, które są z hodowlą niektórych, z uprawą roślin.
0: Tak, udaje się wykluczyć.
1: Wykluczyć. Może z maczą też tak będzie. Wszystkim, którzy w tej chwili piją herbatę.
2: Ja jestem maczą, niech wszyscy mi wybaczą.
1: Pozdrawiamy tych, którzy piją. Uspokój się.
0: Przepraszam.
3: Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
4: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Słyszysz? To Crush od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crusha na Crusha.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus

0: Uwaga, uwaga, to komunikat specjalny. Z Kasią schodzimy do podziemia.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: No tak, bo to często schodki są, trzeba wejść po schodkach. Czasem jest winda do góry, potem różnie to bywa.
0: Podziemia.radioplus.pl. Tam możecie wziąć udział w naszej zabawie. Uwaga, do wygrania wejściówki i do wielu atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi.
2: I to jest nagroda gwarantowana.
0: Tak, każdy, kto zmierzy się z pytaniami, które już za kilkanaście minut, dostanie od nas te właśnie wejściówki, a nagrodą główną jest weekendowy pobyt dla dwojga w hotelu w Zamku Książ.
2: Polecamy. No to co? Czekamy na wasze zgłoszenia. Po godzinie 8 na pewno do kogoś z was
0: zadzwonimy. Napiszcie na tej stronie, której powiedziałem, podziemia.radioplus.pl, dlaczego chcecie tam jechać i z kim chcecie pojechać.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Skończył się wideo teledysk Haliny Frąckowiak, chociaż my w wersji audio mieliśmy, no bo to radio, cała magia radia, że słyszymy, tak a jest. Nie widzimy.
1: No to zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozy pogody, bo zbliża się godzina 8 w piątek, 31 lipca.
2: Reklama. Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Czy państwo zadziałało prawidłowo? To zostanie zbadane. Premier po incydencie na Lubelszczyźnie. Szturm tysięcy migrantów. Hiszpański rząd zamyka granice. Kolejna fala upałów. Są ostrzeżenia IMGW. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą na Lubelszczyźnie. Wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB. Szef rządu zaznaczył, że zależy mu na przejrzystym informowaniu o tego typu zdarzeniach.
2: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
3: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa.
1: Do sięgnięcia po poradnik zachęca o poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od kilkunastu minut na telefony Polaków przychodzą SMS-y z linkiem, pod którym można zapoznać się ze wspomnianym poradnikiem. Tymczasem USA oferują pomoc po incydencie z rosyjską rakietą. Trwają konsultacje z NATO. Solidarność z Warszawą zadeklarowali także przywódcy państw Unii Europejskiej.
4: Waszyngton podkreśla, że każde naruszenie terytorium państwa NATO traktuje bardzo poważnie i zapewnia o gotowości do obrony sojuszników. Ambasada USA w Warszawie poinformowała, że Amerykanie współpracują z polskimi władzami i pozostają w kontakcie z ambasadorem USA przy NATO, Mattem Whitakerem. NATO może nas wesprzeć nie tylko w postępowaniu wyjaśniającym, mówi dr Aleksander Olek z portalu Defense24.
5: Amerykanie, Turcy, Francuzi można poprosić o więcej obrony przeciwlotniczej od Francuzów. Systemy Sampti to jest jedna rzecz. Dwa, dzisiaj już na terytorium Estonii są tureckie myśliwce. Dlaczego Turcy nie mogliby się pojawić u nas?
4: Równolegle polskie MSZ zapowiada dalsze działania dyplomatyczne po zakończeniu działań prokuratury i badania rakiety przez wojsko.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Hiszpania zmaga się z kolejnym kryzysem migracyjnym na swojej granicy z Marokiem. Zamknięto przejście graniczne w Melilli, a do drugiej hiszpańskiej eksklawy Ceuty skierowano wojsko. W ostatnich dniach około 2000 migrantów przedostało się tam z Maroka, opływając morski falochron, który jest przedłużeniem granicy. W Melilli kolejnych kilkaset próbowało sforsować przejście graniczne. Co najmniej 15 osób zginęło podczas próby dotarcia do Europy. Kryzys wywołuje coraz większe polityczne napięcia. Sytuacja jest krytyczna, rząd odmawia przyznania, że stoimy w obliczu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. To bezprecedensowy wzrost, a siły bezpieczeństwa państwa są przeciążone. Rząd nie może przymykać oczu, musi uznać sytuację kryzysową. Sytuacja jest nie do utrzymania i należy podjąć działania natychmiast. Mówi lider opozycyjnej Partii Ludowej Alberto Nunes Feijo. Hiszpania i Maroko zapowiadają szybką deportację osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Upały nie odpuszczają. Przez najbliższe dni termometry będą pokazywać ponad 30 stopni. Dziś w niektórych regionach nawet 36. Za nami połowa wakacji i kilka takich fal gorąca. Według prognoz upały będą nas nawiedzać także w pierwszej połowie sierpnia.
6: Przeciętne temperatury maksymalne osiągające do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Sierpień będzie zróżnicowany pod kątem temperatury.
1: Mówi Piotr Szuster, synoptyk IMGW. Według prognoz w pierwszej połowie sierpnia opady będą poniżej normy. A już teraz w Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
7: Dzisiaj w regionie odpoczniemy od upału, na termometrach do około 24 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.

0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: No tak, taka ładna pogoda, to meldujemy się w hotelu i idziemy zwiedzać. 5 minut po 8, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że ze śniadaniem. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Woloszczyk, no jasne.
2: Zapraszamy do 9:00.

0: Cherry do Valamory na antenie Radia Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: 15 minut po godzinie 8 z nami jest Paweł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No z tego, co nam napisałeś, to myślami często wracasz do Wałbrzycha, tam gdzie się wychowałeś.
3: Tak, zgadza się.
2: A fizycznie? Wracasz tam jeszcze?
3: Bardzo rzadko ze względu na pracę i, że tak powiem, życie w Trójmieście. Przeprowadziłem się...
4: No trochę poleciałeś.
3: Zgadza się, no daleko od miejsca gdzieś tam urodzenia i tak dalej. Aha. Ale pojechałem, powiem tak szczerze, pierwszy raz i stwierdziłem, że chcę tam mieszkać i praktycznie po powrocie do Wałbrzycha bardzo szybko stwierdziłem, że chcę wracać z powrotem w Trójmiasto. Dokładnie.
4: No dobra, tak sobie wybrałeś, ale jednak warto wrócić w rodzinne miejsca i znaczy powspominać sobie, jak to się było, kiedy się było nastolatkiem.
2: Nie tylko powspominać, ale też pokazać, bo chciałeś żonę zabrać z tego, co napisałeś.
3: No oczywiście, że tak, bo że tak powiem, byłem nieraz z żoną w Wałbrzychu, ale nigdy nie byliśmy razem w ciąży. No a wiem, że przez tyle lat się dużo zmieniło.
4: Zmieniło się, ta prawda. Ja ostatnio byłem jako harcerka, a teraz jak wróciłem, to nie mogłem poznać tego miejsca. Chociaż komnaty pamiętam, jakie były, takie były, łóżko w tym samym miejscu stało. No dobra,
2: Pawle,
4: no to co?
2: Mamy taką zabawę, możesz wygrać weekend w Zamku Książ dla siebie i dla żony. Musisz odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Teraz po pierwsze, uwaga, 3 sekundy na każde odpowiedź. O, już Kasia pyka. A po drugie, o tyle jest łatwiej, że musisz powiedzieć albo tak, albo nie. Po prostu.
4: I tyle. 50-50.
3: Okej. Okay. Dobra? Okej, rozumiem.
2: Dobra, 5 pytań to ja zadaję. Pierwsze. Powiedz, czy konkurs zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi odbywa się 3. rok z rzędu?
3: Tak.
2: 5. rok z rzędu się odbywa.
3: Kurka 5. wodna.
4: Kurka wodna, no.
2: Dobra, spokojnie, jeszcze 4 pytania. To kolejne. Czy w Kłodzku jest tylko jedna podziemna trasa turystyczna?
3: Nie.
2: No pewnie, że nie. Jest tam ich trochę. Dobrze, no to 1. punkt dla ciebie. Kolejne pytanie. Czy donżon w twierdzy Srebrna Góra to dzwon, serce twierdzy, który alarmował o nadejściu wroga?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra odpowiedź.
2: Donżon to jeden z najciekawszych obiektów fortyfikacji w Europie. Tam są 4 połączone kurtyny, wież i tak dalej, i tak dalej. Dobra, kolejne pytanie. Czy projekt... Arado w Kamiennej Górze to podziemna trasa turystyczna, w której turyści wcielają się w rolę agentów polskiego wywiadu?
3: Nie.
2: A tu właśnie tak.
4: Tak.
3: Kurka wodna.
4: Kurka wodna. Lecimy dalej.
2: Ale jeszcze jedno pytanie. Czy sztolnie walimskie Rize znajdują się na Pogórzu Wałbrzyskim?
3: Nie.
2: Nie.
4: Dobra
2: znajdują
4: odpowiedź.
2: Się w rejonie Gór Sowich. 3 punkty
4: dobra,
2: udało się uzbierać.
4: Trzecie pytanie. Czy zabierzesz żonę do tych atrakcji turystycznych, gdyż bilety dla was mamy?
3: Oczywiście, że tak.
4: Nie zdążyłam 3 sekund.
2: Dobra, bilety są na pewno, a czy uda się wyjechać do Zamku Książ? Finał o godzinie 11:30. Wszystkich zachęcamy do słuchania dzisiaj Radia Plus.
3: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
4: Dziękujemy również. Jak tam dzisiaj nad morzem?
3: Bardzo duszno, zapowiada się deszcz.
4: No właśnie, czyli jednak upały, lato, to co wszyscy lubią. Dziękujemy, do usłyszenia. 18,5 minuty po godzinie 8 już za chwilę na naszej antenie. Lady Punk, Michael Fleetwood, to kiedy ten finał?
2: Finał 11:30.
4: Zapraszamy.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: płynu. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
5: Reklama.

0: Lady nas przywitała, poranna zmiana to my. Dzień dobry, o poranku już za 2 minuty, a nawet za minutę w 8:30.
1: I pamiętajcie, żeby szkło było pełne, bo mamy falę upałów i trzeba się nawadniać.
0: No rozmaite to... butelki, które wam rozdawaliśmy, a nawet jak nie dostaliście, to kupcie sobie, żeby nosić cały czas przy sobie wodę.
1: A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
3: Widziałeś go?
4: Mm-hmm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
2: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Bielice koło Koszalina.
6: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
7: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trump zmienia zdanie w sprawie patriotów. Prezydent USA powiedział, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie produkować pociski do tych systemów. Wcześniej zapowiadał przekazanie Kijowowi licencji na ich produkcję. Trump tłumaczy, że patrioty to wyjątkowa broń i decyzja wymaga ostrożności. Zniknęła młodzieżowa drużyna z Etiopii. 20 zawodników i członkowie sztabu zniknęli w Szwecji podczas turnieju piłkarskiego. Władze podkreślają, że sprawa jest tajemnicza, bo zespół wcześniej już brał udział w tych rozgrywkach i nigdy nie było z nim problemów. Służby prowadzą poszukiwania. W Polsce rośnie liczba stulatków. Jak wynika z danych ZUS-u, w pół roku przybyło 200 takich seniorów. W sumie w kraju żyją 4262 osoby, które mają 100 lat.
8: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu Koszalin Chwyta Deszcz. Ponad 42 miliony złotych na retencję pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała inwestycja szacowana jest na 56 milionów. Projekt zakłada budowę 11 zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
9: Ten obszar jest ogromny, przelewa się tutaj przez to centrum. Jednym kanałem odpływowym, szczególnie przy deszczach nawalnych, te średnice są zbyt małe. Dlatego ten deszcz, tą wodę trzeba przytrzymać w tych zbiornika, które zostało zaprojektowane i zbudowane, a następnie odprowadzić do rzeki.
8: Do końca roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj, wybuduj. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2029 roku. Więcej na radioplus.pl. Wolne miejsca w szkołach powiatu pilskiego. Jest ich ponad 300. Trwa rekrutacja uzupełniająca. W tym roku najbardziej obleganą szkołą jest ogólniak na pola i tamtejsze klasy biologiczno-chemiczne. Po około 40 miejsc jest wolnych w drugim liceum ogólnokształcącym w Pile oraz w zespole szkół ekonomicznych. Po około 20-30 miejsc w zespole szkół technicznych, zespole szkół gastronomicznych, zespole szkół w Łobrzenicy i w Wyżysku. Najwięcej wolnych miejsc jest na ten moment w zespole szkół przy Teatralnej, bo około 80. Piątek w regionie na ogół pogodny, na termometrach do około 24 stopni, wiatr umiarkowany z kierunków północnych.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Może nie słychać, ale pomogła mi ta kawa. Dzień dobry, o poranku.
1: Zrób tak, żeby było słychać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Tomek Woloszczyk. Nie, bo przed kawą też, to chodzi, przed kawą nie było słychać, że wymagam pomocy.
1: A tak, różnicy nie widać. Dobrze, za chwilę na nasze antenie.
0: Oj.
1: Eros Ramazzotti, Un emozione per sempre, a teraz Modern Talking. No co się dziwisz, zajechali z hukiem. Shay, shay, later.

0: Eros Ramazzotti, un'emocjone per sempre. No to z Włoch wybieramy się do Hiszpanii. Podpoczywać trochę, ale też musimy uważać.
1: Nie wiem, który kraj jest ładniejszy. No naprawdę, jakbyś mnie zapytała to.
0: Na razie żaden nie jest super, bo w jednym i drugim upały straszne.
1: A tam jeszcze pożary w Hiszpanii, więc nie jest dobrze.
0: O właśnie, a w Hiszpanii też są kieszonkowcy i okazuje się, że jest nowa metoda kradzieży na selfiaczka.
1: Żeby zrobić sobie razem z kimś?
0: Nie, właśnie to jest tak, że ktoś podchodzi do nas, miejscowy podchodzi do nas, no i podchodzi i prosi o zrobienie zdjęcia. Są uśmiechnięci, bardzo mili i po chwili proponują, żeby wspólnie zrobić sobie selfie.
1: Super.
0: No ale wtedy niestety...
1: Sięgają do kieszeni.
0: Tak.
1: Głębiej.
0: Głębiej. Do torebki, do kieszeni i tak dalej, i tak dalej.
1: A jak to?
0: I kończy się to tak, że potem dopiero pewnie po jakimś czasie odgadujemy, że ktoś tu nam zrobił kuku.
1: Aha.
0: No bo przecież nie od razu do torebki.
1: A człowiek jedzie na wakacje pełen pozytywnych myśli
0: i
1: emocji. Tutaj miejscowi chce się z nami zaprzyjaźnić.
0: No, no pewnie. A tu się okazuje, że guzik. Także ostrzegamy, w razie czego, gdyby ktoś podchodził, no to delikatnie miejmy się na baczności.
1: A z tym guzikiem też uważajmy, znaczy konkretnie z guzikiem.
0: Żeby sama pętelka nam nie została.
1: Tak, nie pętelka, tylko chciałem powiedzieć o bransoletce. Są tacy, co podchodzą, że bransoletki ci sprzedadzą. Tak. Nie, dadzą ci w ogóle, tak, proszę obejrzeć, dadzą ci tak dalej. A później się uwolnić nie możesz. I...
0: No właśnie.
1: I musisz kupić coś tam.
0: No dobrze, za chwilę, a widzisz, i znowu się okazuje, że lepiej telefon zostawić w sejfie. Za chwilę na naszej antenie Alphaville, Forever Young, będzie Abba, Honey Honey, a my z wami do 9 jeszcze posiedzimy troszkę.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Dania mięsne i wege. Zapraszamy!
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: Hany. No dobrze, to co, dziękujemy?
1: Tak, o Hani to była piosenka, za chwilę Agnieszka Morawska się pojawi w studiu po godzinie 9:00, będzie muzycznie kontynuować ten dzień.
0: No, oczywiście jeszcze przed nami finał naszego konkursu, z którym zmagaliśmy się przez cały tydzień szlakiem podziemi, tak? Dolnośląskich. Dobrze, to dziękujemy i wracamy w poniedziałek o godzinie 6:00.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
2: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wypadek balonów kujawsko-pomorskim. 3 osoby trafiły do szpitala. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych. Na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Naprawa sprzętu będzie tańsza i łatwiejsza. Państwa Unii muszą wdrażać nowe przepisy. Minęła 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek z udziałem balonów w kujawsko-pomorskim. 3 osoby trafiły do szpitala. W okolicach miejscowości Słup balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, wypadł z niego pilot i dwie pasażerki. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Przyczyny bada teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ekspert z ukraińskiej prokuratury wspiera polskich śledczych po wybuchu rakiety na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że w Tarnawie Kolonii spadł rosyjski pocisk CH-101. Wiadomo już, że zawierał materiał wybuchowy w znacznej ilości. Służby zakończyły wczoraj pracę na miejscu wybuchu. Zabezpieczyły odłamki, które dzisiaj będą poddane badaniom.
2: Policja bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczyła teren. Robimy czynności procesowe. Teren został zmapowany dronem specjalistycznym.
1: Tłumaczy prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz. CH-101 to rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km. Jeszcze niedawno był na tak, dziś ma wątpliwości. Donald Trump w rozmowie z Financial Times oświadczył, że wciąż analizuje, czy Ukraina powinna otrzymać licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Na początku lipca deklarował, że tak się stanie. O krytycznej potrzebie wsparcia obrony przeciwlotniczej prezydent Ukrainy mówił m.in. wczoraj, po kolejnym zmasowanym ataku na Ukrainę i naruszeniu przez rosyjską rakietę polskiej przestrzeni powietrznej. Kraje europejskie wiele mówiły o rosyjskim pocisku, który wleciał do Polski. Najważniejsze jest nie tylko współczucie i potępienie, ale rakiety do obrony powietrznej, rodzaj presji na Rosję, która może powstrzymać tę głupią rosyjską wojnę. Premier Donald Tusk stwierdził wczoraj, że rozważy przekazanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym pocisków do wyrzutni Patriot. Jak twierdził, bezpieczeństwo Polski zależy od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Naprawa sprzętu będzie łatwiejsza, tańsza i bardziej opłacalna niż jego wyrzucenie i zakup nowego. Od dziś państwa Unii Europejskiej muszą wdrażać przepisy prawa do naprawy. W Polsce projekt ustawy przygotowany przez UOKiK jest jeszcze na etapie prac legislacyjnych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Najważniejsza zmiana dotyczy reklamacji. Jeśli klient zgłosi wadę sprzętu i zamiast wymiany wybierze naprawę, odpowiedzialność sprzedawcy zostanie jednorazowo wydłużona o 12 miesięcy.
4: Powstanie też odrębne prawo do żądania od producenta naprawy wybranych produktów,
3: informuje Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt przewiduje obowiązek naprawy m.in. sprzętu AGD, telefonów komórkowych, serwerów oraz rowerów i skuterów elektrycznych.
4: Lista może być rozszerzana wraz z przyjmowaniem kolejnych unijnych wymagań dotyczących naprawialności.
3: Urządzenia będą też musiały być projektowane tak, żeby można było łatwo je rozmontować, serwisować i naprawić. Dzięki temu mają działać dłużej, zamiast trafić na śmietnik po pierwszej awarii.
1: Wraz z przepisami ma zostać uruchomiona Europejska Platforma Internetowa Napraw. Użytkownicy znajdą tam serwisy oraz będą mogli porównać ceny usług.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trzy małe żubry w Gołuchowie w Wielkopolsce szukają imion. Ośrodek Kultury Leśnej ogłosił konkurs i czeka na propozycje imion dla dwóch samców i samice.
5: Konkurs jest otwarty dla wszystkich. Zasady są proste. Zgłosić można jeden zestaw trzech imion, po jednym dla każdego cielęcia. Wszystkie imiona muszą zaczynać się od liter PO, zgodnie z wymogami Księgi Rodowodowej Żubrów.
1: Mówi Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Swoje propozycje można wysyłać do 12 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, perfekt i niepłaczewka na początek tej godziny.

0: In the Heat of the 90s, Andra w Radiu Plus, lato z notą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. 31 dzień lipca w kalendarzu, a w dodatku piątek. Połowa, dla niektórych połowa lata właśnie w tym momencie, chociaż lato do 22 września zdaje się trwa, więc jeszcze mamy 2 miesiące, ale to jeśli chodzi o wakacje tutaj, to już połowa, więc młodzież zapewne niezadowolona i myśli o tym, że jeszcze tylko miesiąc pozostał, ale to jest aż miesiąc, a w dodatku, tak jak Kasia z Tomkiem dzisiaj zapewne już wspomnieli, mamy finał naszej akcji Szlak Tajemniczych Podziemi. Do zwiedzania oczywiście cały czas zachęcamy, bo to jest idealny moment właśnie, gdy skwar, gdy żar leje się z nieba, żeby schować się w podziemiach i odkrywać tajemnice. A ja dzisiaj po 11.30 opowiem wam, a właściwie przedstawię wam finalistę tego, kto zdobył weekend na Zamku Książ, weekend na Zamku Książ dla dwojga, bo mamy już wyniki. Jeśli ktoś uważnie śledził, to już wie, do kogo trafi ten voucher, ale powiem tylko, że punktacja wyglądała tak. 1, 1, 4, 2 i 3 dziś o poranku. Czyli ta czwórka ze środy, to można się już powoli domyślać. Jeśli nasz słuchacz nas słyszy, to już może się szykować. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: Reklama.

Oh Darling, Beatlesi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a gdy Beatlesi nagrywali ten utwór, to przypominam piosenka z albumu Abbey Road i to było tak, że Paul McCartney bardzo chciał, aby ten jego głos brzmiał, jakby był po całym dniu koncertowania, więc przychodził przy nagrywaniu tego utworu, przychodził wcześniej do studia, nagrywał się sam, śpiewał tę piosenkę sam po to, żeby uzyskać efekt taki, jaki udało się uzyskać. Na zegarze 28 minut do 10, a teraz zupełnie zmieniamy klimat, bardziej wakacyjnie, piątkowo. Sara Perkett i ja, moi Ricky Apoveri w Radio Plus.

0: Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: Edith Piaf na koniec 9:10 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępny już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Sąd ogłosił wyrok w sprawie zabójstwa Iwony Cygana. 4 osoby w szpitalu, groźny wypadek na Dolnym Śląsku. Ukraina odpowiada na wczorajszy atak. Płoną rosyjskie magazyny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Jest wyrok sądu w Rzeszowie w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Nastolatka została zamordowana w 1998 roku w Szczucinie w Małopolsce. Wiele lat później służby ogłosiły przełom w sprawie i złamanie zmowy milczenia. Proces trwał ponad 8 lat, a na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. W tym główne oskarżono o zabójstwo oraz byli policjanci, którym zarzucano utrudnianie śledztwa. Wyrok nie jest prawomocny. Nie ma żadnej awarii technicznej czy cyberataku. To wynik przeciążenia serwerów, zapewnia MSWiA. RCB wysyła alerty z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa. Problem w tym, że link z komunikatu odnoszący do poradnika nie działa. W treści SMS-ów rozesłanych dziś na terenie całego kraju znajduje się link odnoszący do rządowej strony z poradnikiem.
2: Obserwujemy bardzo duży ruch na stronach rządowych, przez co niektóre z tych linków mogą ładować się nieco wolniej. Teraz Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby te niedogodności szybko wyeliminować.
1: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Alert został rozesłany przed godziną 8:00, ale w niektórych przypadkach SMS-y przychodziły z kilkugodzinnym opóźnieniem.
2: Jeden z operatorów sieci potrafi na przykład wysłać w ciągu danego czasu około 10 tysięcy SMS-ów, drugi na przykład tylko 800. W związku z tym nie jest to kwestia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i czasu wysyłki.
1: W poradniku bezpieczeństwa są m.in. informacje dotyczące sygnałów alarmowych. 4 osoby w szpitalu, 4 pojazdy rozbite i zablokowana trasa. To po wypadku na Krajowej 8 między Bardem a Ząbkowicami Śląskimi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia 2 ciężarówek, autobusu i osobówki doszło podczas wyprzedzania przez 80-letniego kierowcę.
3: Zahaczył jadący z przeciwnej strony samochód ciężarowy, a następnie wjechał do rowu. Samochód ciężarowy, który już się zatrzymał, najechał na jego tył kolejny samochód ciężarowy.
1: Relacjonuje Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Służby wyznaczyły objazdę. Ukraina uderza w Rosję w odwecie za wczorajszy potężny atak. W Wołgogradzie na południu Rosji drony zaatakowały centrum dystrybucji rosyjskiego Amazona, a także jedną z największych rafinerii ropy naftowej. Rosjanie wrzucają do sieci nagrania z kłębami dymu po atakach.
4: Sytuacja straszna.
1: To jest straszna sytuacja. 5 rano, płonie magazyn Wildberries. Oby wszyscy przeżyli. Ja wyszłam, patrzę, a poza tym magazynem płonie jeszcze inny budynek. Rosja mówi o ponad 370 ukraińskich dronach zestrzelonych minionej nocy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podziel się krwią, uratuj życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej odsłonie akcji W jak węzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie.
5: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie swoje social. Dajcie specjalny hashtag jak więzy krwi. Prześlijcie to do nas. Do rozlosowania są nagrody.
1: Zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK. Akcja potrwa od jutra do 2 października.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Takie tango i budka suflera. Na początek tej godziny.

0: Chris Rea, I Can Hear Heartbeat w Radio Plus, lato z notą nostalgia. Moje serce raduje się, kiedy czytam wiadomości od Was. Taka od Marty przyszła, która wczoraj brała udział w konkursie Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska w Radio Plus. Napisała tak: jeszcze raz chciałam podziękować za możliwość udziału w konkursie. Co prawda nie poszło mi najlepiej, jeśli chodzi o odpowiedź na pytania konkursowe, ale bardzo mnie to zmotywowało i dużo poczytałam o Szlaku Tajemniczych Podziemi. Przejrzałam informacje, ponieważ mając już w prezencie vouchery, chciałam dowiedzieć się, co wygrałam. To przypominam taki pakiet biletów do odwiedzania miejsc na Szlaku Dolnego Śląska. Myślę, że nic nie dzieje się bez przyczyny, więc jest to świetna motywacja, aby poznać dużo lepiej te podziemia, aby poznać w ogóle tajemnice Dolnego Śląska. Akurat ja mieszkam w Krakowie, więc jak gdyby niewiele wiem o Śląsku, a teraz z pewnością, korzystając z wygranych voucherów, razem z mężem będziemy mogli się dowiedzieć o wiele, wiele więcej. Jeszcze raz bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że udało mi się wziąć w konkursie. Z pozdrowieniami dla redakcji. Marto, pozdrawiamy także i trzymamy kciuki, aby udało się dotrzeć do tych wszystkich miejsc i odkryć te tajemnice. Tak samo zresztą jak Wam tego życzymy i przypominam, że dzisiaj o 11:30 dowiemy się, kto zdobył najwięcej punktów w tygodniu i zdobył główną nagrodę, czyli weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ tuż przy zamkowym dziedzińcu.
1: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: Reklama.

Opcji Shaking Stevens w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do 11, a lato znów upalne, gorące. Zapowiada się taki weekend. Chłodniej będzie jedynie nad morzem, ale chyba do tego już przywykliśmy. Tam przyjemne temperatury, około 25 stopni na plusie, a w większości miejsc w kraju pod 30 stopni, a nawet odrobinę więcej, więc nie będzie aż tak gorąco jak przy poprzedniej lipcowej fali upałów, ale też przyjemnie dla tych, którzy upałów i ciepła nie lubią, na pewno nie będzie. I z takim rozwiązaniem przychodzą na przykład Japończycy, którzy podczas ostatniej fali upału w Japonii zaprezentowali takie pudełko chłodzące dla tych, którzy są narażeni na przegrzanie. 10 minut obniża temperaturę organizmu i ma pomagać osobom właśnie na przegrzanie narażonym, przede wszystkim pracownikom fabryk na przykład, albo dużych magazynów. I trochę kontrowersji wywołało to, bo wygląda to jak taka lodówka dla ludzi. Niektórym kojarzy się to z taką lodówką ostateczną, ale myślę, że jeżeli jest nam naprawdę gorąco, to już nie ma znaczenia, czy to jest lodówka kojarząca się przyjemnie lub nieprzyjemnie. Ważne, żeby się ochłodzić. Dbajmy o siebie w ten weekend i nie tylko. Pijmy dużo wody i chronimy się w cieniu. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, teraz w Radio Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Nie wiem, czy wy też słyszycie tam portki sedre, bo raz usłyszałam i już nie mogę odusłyszeć. Na zegarze 15 minut do 11 i do 11 wakacyjnie również między innymi She's Like a Wind i Patrick Swayze.
1: Reklama.

0: Jedzenia mięsnej wege. Zapraszamy!
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram, a ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Castorama!
2: Teoria i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Ile wspomnień. Historia jednej znajomości i czerwone gitary na 3 minuty przed 11 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
3: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Bielice koło Koszalina.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodzina.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wyrok po 28 latach po zabójstwie Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni uniewinnieni. Pilot i dwie pasażerki wypadli z balonu. Groźny wypadek koło Grudziądza. Inflacja idzie w górę. W lipcu płaciliśmy 3% więcej niż w ubiegłym roku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podczas ogłoszenia wyroku ojciec ofiary zasłabł i został wyprowadzony z sali przez policjantów. Rzeszowski sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Chodzi o brutalną zbrodnię sprzed niemal 30 lat. Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 byłych funkcjonariuszy policji.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Od wyroku przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego w Rzeszowie.
1: Mówi sędzia Mariusz Sztorc. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Ciało zamordowanej Iwony znaleziono nad Wisłą w miejscowości Łęka Szczucińska. Przez wiele lat sprawcy nie zostali namierzeni, a w sprawie miała panować zmowa milczenia. Przełom nastąpił dopiero prawie 20 lat później. W 2018 17 osób pierwszy raz zasiadło na ławie oskarżonych. Balon już odnaleziony, a poszkodowani w szpitalu. Sprawą zajmie się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. To po wydarzeniach w miejscowości Słupski Młyn koło Grudziądza. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
3: W trakcie obniżania lotu doszło do kontaktu z konarem drzewa. W wyniku tego zdarzenia pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z kosza, mniej więcej z wysokości 2,5 metra. Doznał delikatnych obrażeń. Następnie balon przyziemił i doszło do wywrócenia się kosza, z którego wypadły dwie pasażerki.
1: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Balon bez załogi odleciał. Służbom udało się go już odnaleźć. A to nie jedyne takie dziś wydarzenie w regionie. W czasie przygotowania do lotu w Grudziądzu balon z jedną osobą na pokładzie wzbił się w powietrze, zawadził o linię energetyczną i z uszkodzoną czaszą opadł na ziemię. Pilotowi i osobie asekurującej go na ziemi nic się nie stało. Inflacja idzie w górę, tak wynika z szybkiego szacunku GUS. W lipcu ceny towarów i usług były o 3% wyższe niż rok temu. W porównaniu z czerwcem odnotowano wzrost cen o 0,8%. Według ekspertów przyczyną wzrostu inflacji są głównie wyższe ceny paliw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nimi ponad 450 kilometrów. Około 150 osób wyruszyło z Gierszwałdu na trasę 43. warmińskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę.
4: Będąc na pielgrzymce, czując tą atmosferę, widząc dobroć ludzi, których spotykamy po drodze, no to samo się nakręca. Przychodzi się do domu, wraca się z jednej pielgrzymki i się planuje, kiedy pójdzie się na następną.
5: Człowiek trochę odpoczywa właśnie od tej codziennej pracy, od codziennych jakichś takich spraw odsuwających od Pana Boga.
6: Bardzo pozytywna energia. Można pokonywać, przełamywać siebie.
7: Słuchać słowa całym sercem, w Duchu Świętym je wypełniać.
1: Warmińscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska, dzień dobry, Jan Hammer na początek, a w kolejce czeka już Abba.

0: Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wind Roses w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka bardzo taka wprowadzająca w tajemniczy też klimat. Podobnie zresztą jak zwiedzanie szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu zdobywca szlaku tajemniczych podziemi pod naszym patronatem. 15 miejsc do odwiedzenia, 15 pieczątek do zdobycia i to jest między innymi taki warunek, żeby wziąć udział w tym konkursie. On trwa do 31 października tego roku, ale jeśli zbierzecie kilka pieczątek w tym roku, to w przyszłym możecie kontynuować, bo kolejna edycja także będzie, to już wiemy, z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która jest organizatorem tego konkursu. A ja przypominam, że my w ramach patronatu nad tym szlakiem, nad tym konkursem, mieliśmy swój konkurs i od poniedziałku pytaliśmy Was o szlaki tajemniczych podziemi i mamy już zwycięzcę. A do zdobycia ta nagroda główna to weekend w hotelu Zamku Książ, znajdującego się tuż przy dziedzińcu Zamku Książ właśnie. I kto zdobył tę nagrodę główną, kto zdobył najwięcej punktów, odpowiadając na nasze pytania, o tym za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Widziałeś go?
5: Mm-hmm, jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
5: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
8: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
11: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Cena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
12: Reklama.
13: A ty

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Mam nadzieję, że Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska nie jest już dla Was aż tak tajemniczy. Trochę z Kasią Kozimor przybliżałyśmy z naszymi gośćmi w sobotę ten szlak. Przez 5 dni od poniedziałku do piątku zadawałyśmy też sporo pytań o Szlak tajemniczych podziemi i to były takie pytania, które uczyły bawiąc i z tą osobą, która zdobyła punktów najwięcej, już ją powoli tutaj słuchać, ale jeszcze tak tylko powiem tak. Jeden punkt w poniedziałek zdobyła Patrycja, jeden punkt we wtorek zdobyła Ewa. W czwartek dwa punkty zdobyła Marta, a dziś o poranku Paweł zdobył punktów 3. Nie wymieniłam finalisty ze środy, bo to zwycięzca. Marek, który odpowiedział poprawnie na 4 pytania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Marku, gratuluję, bo to dla Ciebie jest ta nagroda główna, czyli pobyt w hotelu Zamku Książ, w hotelu Książ, weekendowy pobyt dla dwojga w prezencie. Wiem, że zabierasz żonę i czy już masz jakiś plan wycieczki oprócz samego Książa?
2: Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Ogólnie widziałem może już z 1/3 tych atrakcji z tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, także zostało nam jeszcze całkiem sporo do zobaczenia. Ogólnie szykujemy sobie taki wyjazd na rocznicę ślubu w październiku, także może wtedy połączymy to właśnie z tym zamkiem.
1: Przyjemne,
2: także naprawdę fajnie się składa.
1: A która to już rocznica ślubu będzie?
2: To już będzie 4.
1: Wow, no to pięknie, bardzo. Prawie jak konkurs, wiesz, bo konkurs szlaku, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi to jest 5. edycja, wy 4. Więc my od 4 jesteśmy z właśnie z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, patronatem, patronem medialnym tego wydarzenia. Ale też jeszcze pytanie do ciebie, bo ty chciałbyś z żoną zwiedzacie nie tylko to, co na zewnątrz, ale pod spodem, czyli jesteście taternikami jaskiniowymi.
2: Tak, zgadza się. Kończyliśmy taki dość długi kurs, całkiem niedawno, już właśnie mamy te karty taternika i jakby zaczynamy przygodę z naszą eksploracją jaskiń, już tak bardziej technicznie, z takimi zjazdami dość głęboko pod ziemię, także jest to naprawdę fajna przygoda, taki jakby tor przeszkód dla dorosłych, bym powiedział, także naprawdę się zajaraliśmy tym.
1: Bardzo piękne hobby, ale też wiesz, na szlaku jest jaskinia Radochowska. Czy to ta jaskinia, tutaj nie trzeba mieć specjalnych umiejętności, czy ona jest zwiedzona już przez was, czy jeszcze nie?
2: Nie, tam jeszcze nie byliśmy.
1: To być może będzie okazja, żeby do tego miejsca dotrzeć. Gratuluję. Czy pamiętasz pytanie, na które nie udało ci się odpowiedzieć? Czy już wiedza uzupełniona?
2: Okazało się, że pieczątki też jakby przechodzą na kolejny rok, że w przyszłym roku też można zbierać.
1: Czyli o szlaku wiedziałeś wszystko poza konkursem. No pięknie, gratuluję. Wszystkiego dobrego i udanego weekendu, także tego na Zamku Książ. Dajcie nam znać, jak było. Do usłyszenia.
2: Dziękuję i pozdrawiam żonę.
1: Pozdrawiamy także. Do usłyszenia. A jeśli chodzi o Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska, konkurs trwa, przypominam, zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do 31 października. I my nasz konkurs dzisiaj kończymy, ale jeszcze na tej trasie pojawimy się. Nieraz przypominam 450-lecie kopalni Świętego Jana w Krobicy, więc tam prawdopodobnie też będziemy i będziemy mieli dla Was zaproszenia.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.

słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: W Radiu Plus lato z nutą nostalgii, a okazji do tańcem będzie jeszcze sporo prywatka z Radiem Plus, prywatka z Markiem Sierockim przez cały weekend od 20, ale na razie na zegarze 15 minut do 12 i do południa m.in. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Radio
1: Plus. Reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: Who's That Girl i Eurythmics na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję, życzę udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Radio
1: Plus. Reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2+1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Gorąco w Sejmie po incydencie na Lubelszczyźnie. Wnioski po wybuchu rosyjskiej rakiety. Pierwszy nieformalny kongres. Spotkanie nowej formacji Mateusza Morawieckiego. Ogromne pożary w Grecji. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gorąco przy wiejskiej i polityczne emocje po upadku rakiety w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Rząd przekazuje w Sejmie informacje o działaniach służb i państwa w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Czy wszystko było perfekcyjne? Oczywiście, że nie, ale procedury były spełnione, zaznaczał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał o świetnej akcji wojskowych. Dowódca operacyjny i pilot F-16 byli upoważnieni do decyzji o zestrzeleniu rakiety. Gdyby zagrażała terenom zamieszkanym, zostałaby zestrzelona, tłumaczył szef MON-u. I ostro odpowiedział na krytyczne głosy z ław PiS-u.
2: Pomyliliście się z szukaniem wroga. Dla was walka polityczna i niechęć do naszego rządu jest ważniejsza niż racja stanu i bezpieczeństwo państwa polskiego. To nie jest tak, że wszystko działa doskonale. Na pewno zadziałało lepiej niż z 9 na 10.
1: Czyli wtedy, gdy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Śledczy już mają pewność, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta CH-101. Poinformowali o tym przed chwilą. Więcej powiemy o tym w kolejnych wiadomościach. To pierwszy nieformalny kongres nowo powstałego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. W Warszawie za chwilę rozpocznie się spotkanie pod hasłem Rozwój plus Wy. Były premier, przypomnijmy, razem z około 40 politykami wziął polityczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. To wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co zaplanowano w ramach tak zwanego grilla u Morawieckiego?
3: Dzień dobry. To spotkanie rozpocznie się od przemowy inauguracyjnej byłego premiera, a potem na kilku przygotowanych scenach ruszą debaty i mniej formalne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Znaleźli się wśród nich m.in. światowej sławy szachista i rosyjski opozycjonista Garry Kasparow, ale też współtworzący niegdyś Platformę Obywatelską Jan Maria Rokita. Spotkanie Rozwój plus Wy zaplanowano dziś na cały dzień, do późnego wieczora. Po części oficjalnej przyjdzie czas na poczęstunek, dlatego właśnie przyjęło się, by mówić o nim grill u Morawieckiego.
1: Wydarzenie potrwa do północy. Polskie MSZ ostrzega przebywających lub udających się do Grecji. Chodzi przede wszystkim o wyspy Kreta, Paros i Lesbos. Trwa tam walka z potężnymi pożarami. Z samej Krety ewakuowano już 8 tysięcy osób. Resort ostrzega, że zagrożonych jest wiele innych regionów Grecji, a pożary mogą pojawić się w nowych lokalizacjach. Na stronie Odyseusz podano linki do stron, gdzie na bieżąco można śledzić sytuację pożarową w Grecji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ta aplikacja może zasygnalizować rozwijającą się poważną chorobę. Naukowiec z Politechniki Lubelskiej stworzył aplikację, która w domu pozwoli nam sprawdzić, czy rozróżniamy barwę. Co to może mieć wspólnego z chorobami? Okazuje się, że brak zdolności do rozpoznawania kolorów może być wczesnym symptomem cukrzycy, stwardnienia rozsianego, a nawet nowotworów.
4: Będziemy mieli prostą aplikację na swój telefon, która będzie nam monitorować to, jak postrzegamy barwy teraz i jak postrzegaliśmy je przy poprzednim badaniu. Będzie mierzyła kilka różnych elementów, nie tylko liczbę błędów, ale też na przykład czas reakcji. Po przekroczeniu pewnego progu dostaniemy informację, że słuchaj, no twoje widzenie barwne się pogarsza i skontaktuj się z lekarzem.
1: Mówi dr Maciej Laskowski z Politechniki Lubelskiej. Na razie powstał prototyp aplikacji. Wkrótce zostanie bezpłatnie udostępniona.
5: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W poniedziałek przez Koszalin przejedzie pierwszy etap Tour de Pologne, a to oznacza spore utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mowa m.in. o kwartale ulic 1 Maja, Połczyńskiej do Ronda Solidarności, Krakusa i Wandy oraz Zwycięstwa na Rynku Staromiejskim. Tam biegnie trasa w ramach wyścigu Junior, mówi Marcin Żełabowski z Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
6: Będą wszystkie skrzyżowania pozamykane. Tutaj prosimy o to, żeby czy dzień wcześniej zabezpieczyć się, czy auto zaparkować w innym miejscu, jeżeli jest taka potrzeba wyjazdu do pracy poza ten rejon, bo w godzinach mniej więcej 11 do godziny 15.30 będzie całkowicie wyłączony ten fragment miasta z ruchu. Nie będzie można ani wjechać, ani wyjechać.
5: Szczegółowe informacje o zamknięciach ulic i komunikacji na stronie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Jeszcze tej jesieni przy szkole podstawowej nr 1 w Ustce powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Miasto rozpoczyna realizację projektu Lekcje pod chmurką w szkole podstawowej nr 1. Pierwszy etap inwestycji obejmuje montaż 4 pergoli z panelami żaluzjowymi oraz 6 ławostołów. Powstająca infrastruktura ma służyć zarówno podczas lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych oraz spotkań integracyjnych. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a inwestycja ma zostać zrealizowana jesienią. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Piątek?
8: Piąteczek?
7: Piątunio, nasz ulubiony dzień tygodnia. Dzień dobry, Marek Sierocki.
8: Jan Pasterski, zapraszamy na przebojową pocztę. Bardzo przebojowo i bardzo sympatycznie otwieramy dzisiejszy program.
7: Elektryczna gitara. Jestem z miasta.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dosłownie za chwilę jedna z najpiękniejszych miłosnych ballad, naszym skromnym zdaniem, ale przy okazji w tym kontekście zaglądamy też do kalendarza.
2: Roland Kent Lavoie urodził się 31 lipca 1943 roku. Znamy go jako Lobo, to wielka gwiazda dekady lat 70. ubiegłego wieku. I'd Love You To Want Me to jego muzyczna wizytówka, piosenka, którą wylansował on, ale też taki utwór, który wykonywali inni wykonawcy i ta piosenka również w tych innych wersjach cieszyła się wielkim powodzeniem. Rok 72 to właśnie Lobo, ale potem wiele fantastycznych wersji pojawiło się. Między innymi Dennis Jones nagrał ten utwór. Tak samo holendersko-hiszpański wokalista Tony Roland nagrał. No i także wersja reggae, pojawiło się tego sporo, no ale myślę, że to wykonanie oryginalne, Lobo z 72 roku, zasługuje na uwagę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu, koło brzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Skoro wakacje to czas urlopów, wyjazdów, tutaj muzycznie przenieśliśmy się na chwilę na egzotyczną wyspę i taki urlopik zafundowała nam Madonna. La Isla Bonita to za nami.
1: Czy pamiętasz, że ta piosenka najpierw była oferowana Michaelowi Jacksonowi, on ją odrzucił? Myślę, że potem
0: tak
1: żałował.
0: Kojarzę, mógł żałować. A też pytanie, czy to piosenka dla kobiety, czy dla mężczyzny?
1: Madonna nagrała ten utwór w sposób fantastyczny, genialny, niepowtarzalny. W roku 86 piosenka ukazała się na płycie i była przebojem wakacji rok później, czyli w roku 87. A trzy lata wcześniej, bo w maju roku 1984 na listy przebojów i bestsellerów trafił szósty studyjny album Chrisa Rea zatytułowany Wired to the Moon. Jedna z najciekawszych płyt w jego dyskografii. Świetni muzycy towarzyszyli mu podczas nagrania, m.in. David Richards, który grał na saksofonach, Kevin Powell, który grał na gitarze basowej, a także Jeff Sequardi, to perkusista. No i Chris Rea wspólnie z Davidem Richardsem wyprodukowali tę płytę. No słychać naprawdę piękne dźwięki. Warto wracać do takich niezapomnianych utworów, które lansował Chris Rea. Rok 84, tytułowa piosenka z płyty Wired to the Moon.

0: Here is the News to Electric Light Orchestra, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Ten utwór znajduje się na albumie Time, który ukazał się właśnie w 1981 roku. To studyjny album zespołu Electric Light Orchestra, 9. Fantastyczna płyta, na której wielkie hity znajdują się m.in. Twilight, Ticket to the Moon, Rain is Falling, a także utwór Hold on Tight. To był bez wątpienia największy hit z tego albumu. Świetne brzmienie, połączenie takich elementów klasycznej muzyki z brzmieniem rockowym i sekcja smyczkowa, rockowe gitary. Nad tym wszystkim czuwał Jeff Lynne, lider, wokalista, kompozytor, no i oczywiście producent.
1: Dzisiaj nasza kartka z kalendarza jest nieco dłuższa. Swoją urodziny obchodzi Cissy Ketch, która na świat przyszła 31 lipca 1964 roku.
0: Naprawdę nazywa się Caroline Miller, urodziła się w Holandii, ale jej rodzice pochodzą z Niemiec i jej wielki talent odkrył również Niemiec Dieter Bohlen z duetu Modern Talking. Zaopiekował się artystycznie Cissy Ketch, stworzył dla niej całe mnóstwo utworów. A co dzisiaj przypomnimy w wykonaniu Cissy Ketch, naszej jubilatki?
1: Muzyczna wizytówka tej artystki, Strangers by Night.

0: Reklama.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean to jeden z wielkich przebojów, które wylansowała w swojej karierze Maryla Rodowicz.
1: Powoli nasza piątkowa audycja dobiega końca, ale oczywiście nie może się obyć bez zaproszeń na wieczór dzisiejszy i jutrzejszy.
0: Zaraz po skończeniu tej audycji udaję się do studia obok i będę przygotowywał Państwu prywatki, które tradycyjnie w piątkowy i w sobotni wieczór o godzinie 20 pojawiają się na naszej antenie. Trochę utworów, o które Państwo prosili w mailach do nas, na pewno będą. Szczególnie sporo takich próśb są utwory z kręgu Italo Disco.
1: No a to lubimy włoską muzykę w Polsce.
0: Tak, bo to było niesamowite odkrycie na scenie muzycznej w latach 80. Takie nostalgiczne wręcz melodie nagrane z dyskotekowym bitem, z dyskotekowym rytmem cieszyły się niezwykłym powodzeniem, między innymi Savage, Gazebo. O takie utwory Państwo proszą.
1: Na koniec nie Italo Disco, ale myślę, że ten numer nas fajnie wprowadzi i rozkołysze przed wieczorem. Rembrandt, Jazz the Way It Is, Baby.
0: O, to piękna piosenka, bardzo kołysząca, fajna, rytmiczna. Tym utworem kończymy przebojową pocztę. Ty zostajesz jeszcze z Państwem przez 3 godziny?
1: Tak jest.
0: A ze mną Państwo się słyszą już dziś po godzinie 20, również już jutro też po 20. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Moisiu znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Moisiu. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Bielice koło Koszalina.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.

0: Plus Koszalin.
1: Prokuratura potwierdza, pod Lublinem spadła rosyjska rakieta. W Opocznie obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uwaga na upały i burze, są ostrzeżenia IMGW. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy oficjalnie potwierdzili, to rosyjski pocisk H-101 spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Zbadano miejsce eksplozji i szczątki pocisku, a w dokładnym ustaleniu pochodzenia tej rakiety pomógł ekspert z Ukrainy.
2: Mamy do czynienia z rakietą 101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. W jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim. Co do bliższych szczegółów, proszę mnie nie pytać, nie będę udzielał informacji co do bliższych szczegółów.
1: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Alert RCB przeciążył strony internetowe rządu. Wszystko po tym, jak do wszystkich w Polsce wysłano link do poradnika bezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnia, że nie doszło ani do awarii, ani do cyberataku.
3: Ale mamy zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy.
1: Równocześnie szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział w Sejmie uruchomienie nowej aplikacji do ostrzegania ludności.
4: Po każdym odwołanym alarmie będą przychodzić SMS-y RCB. W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie, uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
1: A system Cell Broadcast, taki jakie działają w Europie Zachodniej, ma zacząć działać do końca roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Opocznie rozpoczęły się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy pomniku nieznanego żołnierza mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
5: Ja uczestniczyłem zawsze w takich uroczystościach. Jest to pamięć o poległych.
6: To ci ludzie, młodzi ludzie, mimo tego, iż mieli świadomość, że są słabo wyposażeni w broń, chcieli wyzwolić sami miasto. To
7: tak naprawdę, gdybyśmy nie oddawali im hołdu, nie pamiętalibyśmy o swojej historii. Nie wyobrażam sobie, aby młoda osoba mogła przejść obojętnie obok takiego wydarzenia.
1: Jutro ciąg dalszy uroczystości o godzinie W. Oddanie hołdu powstańcom przy rondzie księdza Wojtana oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy Domu Kultury.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: IMGW ostrzega jeszcze dziś i jutro prawie w całej Polsce upał i burze. Termometry pokażą więcej niż 30 stopni. Skwar ominie tylko północny zachód kraju, a burz ma nie być tylko na południowym wschodzie. Jak radzić sobie w trakcie tropikalnych upałów, by nie narazić się choćby na udar, sprawdzał Grzegorz Mnich.
8: Podstawowa zasada w takie upały to nawadnianie organizmu, przypomina ratownik medyczny Adam Stępka.
9: Warto pić wodę małymi porcjami przez cały dzień, unikać przy tym alkoholu i ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny. Natomiast między godziną 11 a 16 najlepiej pozostać w chłodnym, zacienionym miejscu.
8: Jeżeli osoba narażona na upał ma zaburzenia świadomości i traci przytomność, wzywamy pogotowie.
9: Ma drgawki, bardzo wysoką temperaturę, silne osłabienie albo przestaje prawidłowo oddychać. Niepokoić mogą także objawy takie jak splątanie, trudności w wysławianiu się, nasilona duszność czy chociażby ból w klatce piersiowej.
8: Osobie takiej nie podajemy już niczego do picia.
1: O czym informował Grzegorz Mnich, dziękujemy.
10: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Ważna informacja dla kierowców w Koszalinie przed poniedziałkowym wyścigiem Tour de Pologne. Do godziny 7 rano w poniedziałek należy przeparkować auta z ulic, którymi będą przejeżdżać kolarze.
11: Artur Pałgan, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie. Parkujących samochody na ulicy Piłsudskiego o to, żeby w poniedziałek do godziny 7 rano te samochody zostały zabrane, żebyśmy my nie musieli ich usuwać. Są znaki zakaz zatrzymywania się na całej długości od ulicy Rekreacyjnej do ulicy Kościuszki. Będą pod znakami tabliczki informujące o tym, że pojazd zostanie odholowany ze względu na bezpieczeństwo kolarzy.
10: Apel dotyczy całej trasy przejazdu. Auta zaparkowane w wyznaczonych strefach przy Rynku Staromiejskim, 1 Maja, Grodzkiej, Jana Skolna, Zwycięstwa, odcinek w centrum i Armii Krajowej mogą zostać odholowane. Na ponad 60 przejazdach kolejowych w województwie pomorskim postawiono dodatkowe pulsujące znaki stop. Wyposażono w nie przejazdy kategorii D, czyli bez rogatek i świateł. Nowy system nie wymaga dużych nakładów, znaki są zasilane energią solarną, a koszt instalacji jednego znakowania wraz z oprzyrządowaniem to około 15 tysięcy złotych. Są plany, by wszystkie przejazdy kolejowe kategorii D w Polsce wyposażyć w takie znaki ze światłami LED. To jest około 4,5 tysiąca punktów. Rocznie wypadki na przejazdach kolejowych powodują straty rzędu ponad 2 miliardów złotych. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach do około 24 kresek, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: A i teraz pięknie, przyjemnie. Żoda się tak rozpoczyna kolejną godzinę w Radio Plus. 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Czy tak brzmi piątek? No, dokładnie tak. Piątek, piąteczek, piątunio. Takie piękne połączenie mambo i jazzu. Pierwotnie skomponowane i nagrane przez kubańskiego muzyka Damaso Pereza Prado. Rok 49, czyli parę lat od tego czasu minęło, a później właśnie niemiecki piosenkarz Lubega wykorzystał ten oryginał w swojej nowej piosence wydanej pod tym samym tytułem. To był rok 99. No, a w tym roku oryginalne nagranie piosenki Pereza Prado zostało wybrane przez Bibliotekę Kongresu do zachowania w Narodowym Rejestrze Nagrań, a to z powodu właśnie już takiego kulturowego i historycznego, a także estetycznego znaczenia dla narodowego dziedzictwa dźwiękowego. No i to robi robotę jeszcze dodatkowo w wakacje.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
16: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

Queen i takie to Radio Gaga w Radiu Plus. Radiowy numer w radiu pięknie się składa. No słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień lipca, czyli właściwie jesteśmy na półmetku wakacji, no chyba, że ktoś jest akurat studentem, to jeszcze cały wrzesień przed nim wolny, a ja mam nadzieję, że sierpień już będzie troszkę mniej deszczowy. Oczywiście deszcz jest potrzebny, ale w jakimś takim umiarze byłoby dobrze, żeby to udało nam się trochę złapać. Takiego okienka pogodowego, czy nad morzem, czy na Mazurach, albo w górach, czego nam wszystkim życzę. A teraz w Radiu Plus Pet Shop Boys, muzyczny hołd wobec Elvisa Presleya w jego piosence Always On My Mind.

0: po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie!
13: Mamma mia, el compresor.
14: Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
0: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
1: Lidl. To się opłaca.
18: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Where do you go? To panowie oczywiście z No Mercy w Radiu Plus już za moment, bo o 14:00 najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram, jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.

0: soboty dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Brak dowodów w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, będzie apelacja. Trwa grill u Morawieckiego, to kongres nowej siły politycznej. Koła gospodyń wiejskich goszczą pielgrzymów w drodze na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada apelację po wyroku dotyczącym zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie z 1998 roku. Taką decyzję uzasadniono ogromnymi wątpliwościami i brakiem mocnych dowodów.
2: Sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
1: Mówił Piotr Krupiński z prokuratury krajowej. Wśród oskarżonych jest 14 emerytowanych i byłych już funkcjonariuszy policji. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki otworzył swój kongres nazywany grillem. Dotychczasowy świat wali się jak domek z kart, mówił były premier na początku spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus. A na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Mateusz Morawiecki zwrócił się do kilkuset zgromadzonych na widowni, mówiąc, że widzi przed sobą osoby dumne i ambitne oraz oczekujące zmiany. Tacy właśnie ludzie, jak powiedział, mają być trzonem jego ugrupowania.
4: Spotykamy się w szczególnym momencie naszych dziejów, kiedy wydawało się, co po niektórym, że historia się już skończyła.
3: Powiedział lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, który zarysował też ogólną ideę działania nowego ugrupowania.
4: Potrzebny jest ten głęboki namysł, ta ambicja. Ambicja wiedziona dwiema podstawowymi cechami, przesłankami. Duma i ambicja. Duma i rozwój.
3: W ramach spotkania zaplanowano też liczne mniej formalne dyskusje, wśród nich spotkanie z rosyjskim opozycjonistą i wybitnym szachistą Garim Kasparowem.
1: Grillu Morawieckiego ma potrwać do północy. Zmiany w CPK i Porcie Polska. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego. Jeszcze w czerwcu pełnomocnikiem rządu do spraw CPK przestał być Maciej Lasek. Zastąpił go wtedy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Budowa Portu Polska ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. I informacja sprzed chwili. Premier oficjalnie zarządził przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Odbędą się w niedzielę 27 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron zmierzają na Jasną Górę. W trasie są goszczeni m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Mówi szefowa koła w Kołaczkowie w Wielkopolsce Mieczysława Michałowska.
5: Kołaczkowo słynie z tego, że gościmy pielgrzymów. Same musimy to jakoś zorganizować. Proboszcz ogłasza daty, godziny. No i prosi po prostu parafian, żeby te placki przynieśli. Ile mamy placków? No dzisiaj chyba jest ponad 40.
6: Jestem w grupie czerwonej. Niesamowite tutaj przywitanie. Pyszna kawa, pyszne napoje, herbatka, mięta z cytrynką. Wspaniałe na te ciepłe dni. Serniczki, pączki, ciasto drożdżowe. Gospodarze tutaj są naprawdę wspaniali.
1: Do Częstochowy zmierzają głównie grupy piesze, ale coraz większą popularnością cieszą się także pielgrzymki rowerowe.
7: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. To już oficjalne. Od 1 stycznia przyszłego roku Łazy ponownie znajdą się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że gmina Sianów nie wykonuje samodzielnie zadania polegającego na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mieszkańców Łaz. Argumentowano także, że włączenie Łaz do Mielna stworzy silniejszy ośrodek turystyczny. Kolejny wakacyjny jarmark jamneński już w niedzielę w Zagrodzie Jamneńskiej. Będą tradycyjnie unikatowe przedmioty wykonane przez rękodzielników, potrawy kół gospodyń wiejskich, oprawa muzyczna i okolicznościowa wystawa oraz warsztaty.
8: Anna Michalik, Zagroda Jamneńska, Muzeum w Koszalinie. 52 wystawców z ceramiką, z drewnem, z kosmetykami naturalnymi, z biżuterią. Wszystko wykonane ręcznie. Będzie można zjeść coś smacznego, przygotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich. Będziemy i malować kubki, malować torby i robić stemple ziołowe, koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu zespołu Wszystko ma swój czas.
7: Jarmark w niedzielę od 11 do 16 w Zagrodzie Jamneńskiej. Wstęp wolny.
9: Pogoda.
7: Piątkowe popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym, na termometrach do około 24 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Czy to dobra pora na Up B? Jak najbardziej tak, bo to już w tym momencie 6 minut po 14, a w głośnikach Lay or You Love Me. Dzień dobry, w piątek, Janek Pasterski.

0: pięknie. Europe Carey w ten piątek w Radio Plus. No i pogoda jak drut, słonecznie, upalnie wręcz i w górach nawet upalnie się zrobi, co jest rzadkością. Wspominaliśmy o tym, żeby uważać na siebie w taką pogodę, pić sporo wody, no i nie przesadzać z wysiłkiem fizycznym jednak. Myślę też, że nawet leżenie zbyt długie na słońcu takim pełnym może ciutkę zaszkodzić, ale skorzystać w ramach rozsądku na pewno będzie można z tej pogody również nad morzem, czy nad jakąś inną wodą. W związku z tym w prezencie myślę, jak znalazł na najbliższe dni i na sierpień, który rozpoczyna się już jutro, ręcznik plażowy. To się pewnie przyda od Radia Plus, coś takiego, gdyby ktoś miał ochotę, to śmiało czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
3: Magia opanowuje Big Koszalin! Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Widziałaś go?
10: Mm-hmm, jest boski.
9: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
10: Pewnie, może nawet go pocałuję.
11: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
15: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisę za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26 albo na jackpolska.pl.
16: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
1: Reklama.
17: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

Tasmin Archer. Jest takie powiedzenie, uderz w stół, a nożyce się odezwał, no i się odezwał. Marek z Gdyni to blisko będzie miał nad wodę, prawda? Trójmiasto jest z czego wybierać, no i gdzie się pokąpać. Oby tylko nie było żadnych ostrzeżeń przed silnym wiatrem czy innymi sinicami, ale jeśli nie będzie, jeśli pogoda dopisze, to prędzej czy później ten ręcznik plażowy na pewno się Markowi przyda. Gratulujemy, no i dobrego wypoczynku.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Poniedziałek w Koszalinie wyścig kolarski Tour de Pologne, a miasto czeka paraliż komunikacyjny. I o tym, na co muszą się przygotować kierowcy, ale też inni użytkownicy, powiemy w magazynie po 16. W magazynie będzie też o powrocie łaz w granice administracyjne gminy Mielno. Nie zabraknie także kultury, bo przed nami choćby kolejny jarmark jamnejski. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Kawa mielona Prima Finezja 500 gramów. 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi. Złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
13: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
17: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
18: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
1: Radio Plus Koszalin.

0: Czesny Hughes, D1 and Only, a w polskiej wersji oczywiście typ niepokorny Jacek Stachurski. Gdzieś tak się mimowolnie przypomina, jak się tego słucha. 15 coraz bliżej w Radiu Plus, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u i kolejny incydent nad Bałtykiem. Za chwilę szczegóły. Ponad 30 migrantów z Maroka zginęło, próbując dostać się do Hiszpanii. Powiemy też o 44. pieszej pielgrzymce z Gorzowa na Jasną Górę. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora. Wszystko po tym, jak wczoraj na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta. Dzisiaj z kolei doszło do kolejnego w ciągu ostatnich kilku tygodni incydentu nad Bałtykiem. Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. O szczegółach Michał Skolimowski.
2: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To najważniejsza informacja. Rosyjski samolot został przechwycony przez dyżurną parę naszych F-16 około 40 km na północ od Kołobrzegu na międzynarodowej przestrzeni. Szef MON-u przekazał, że maszyna nie miała planu lotu, a jej transponder, czyli automatyczny nadajnik do kontaktu z radarami kontroli lotów, był wyłączony. Mamy też zapewnienie, że wojsko monitoruje sytuację na polskim niebie i zdecydowanie reaguje na działania Federacji Rosyjskiej.
1: Przypomnijmy, wczoraj nad ranem na polu na Lubelszczyźnie eksplodowała rosyjska rakieta. Nikomu nic się nie stało. Co najmniej 34 migrantów zginęło podczas próby przedostania się z Maroka do Ceuty. Hiszpańska eksklawa w Afryce zmaga się z najpoważniejszym kryzysem od 5 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał na miejsce dodatkowe siły i zapowiada zdecydowaną reakcję. Ceuta to hiszpańskie miasto i to, co się wydarzyło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie. Przyspieszamy wszystkie działania związane z dokumentacją i repatriacją migrantów, którzy wjechali do Ceuty nielegalnie. Hiszpańska diecezja Cadix i Ceuta natychmiast wydała oświadczenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie powagą wydarzeń i szczególną bezbronnością tak wielu osób dotkniętych tą sytuacją. Koniec cytatu. Diecezja ogłosiła również, że datki zebrane w ten weekend w parafiach Ceuty zostaną w całości przekazane diecezjalnemu biuru do spraw migracji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 44. pielgrzymka z Gorzowa na Jasną Górę wyruszyła dziś spod katedry. Na szlak wyszło ponad 250 osób.
3: W tym roku zapisało się ponad 300 osób. To bardzo dobrze, ponieważ od pandemii takiej liczby jeszcze nie było. To świadczy, że od ponad 400 lat wiemy, komu ufać i że Maryja na Jasnej Górze na nas czeka. Niesiemy nasze dziękczynienia, niesiemy nasze prośby, radości, smutki, ale też może i też zapytania, rozeznania, też pewnie powołania.
1: Mówił kierownik gorzowskiej pielgrzymki ksiądz Krzysztof Kolanowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 18 wiewiórek wypuszczono w parku Cytadela w Poznaniu. Fundacja z dzikiej strony uwolniła zwierzęta, które wcześniej wyleczono. Na miejscu była nasza reporterka Ari Habir.
4: One dogadają się z tymi wiewiórkami, które już są w Cytadeli?
5: Tak, bez problemu. Tutaj jest taki obszar duży, nie będą sobie wchodzić w drogę. Naszym priorytetem jest przygotować je tak, żeby one całkowicie dzikie opuściły nasz ośrodek i po prostu do ludzi się nie zbliżały.
6: No, nie grzyź mnie.
5: Część z nich to są maluchy, które były u nas od oseska, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło w wyniku tam jakichś zjawisk atmosferycznych, jakichś dynamicznych burzy i tak dalej. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości.
1: A o wiewiórkach opowiadała Paulina Cudna z Fundacji z Dzikiej Strony.
7: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W związku z wyścigiem Tour de Pologne, który w poniedziałek będzie się rozgrywał na ulicach Koszalina, wystąpią duże utrudnienia w ruchu, zamknięcia ulic, ale także zmiany w komunikacji miejskiej. Miasto w poniedziałek zapewnia bezpłatne przejazdy MZK, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
8: W tych godzinach przejazdu niektóre linie będą w ogóle nie funkcjonowały, także generalnie tych utrudnień będzie dużo i ta darmowa komunikacja jest, żeby zrekompensować po prostu te utrudnienia i te niegodności dla mieszkańców Koszalina. Kasowniki będą po prostu zablokowane, nie będzie można skasować biletu zakupionego. Zachęcamy bardzo do jazdy autobusami, do komunikacji zbiorowej, ale no będzie ona przez te zamknięcia jednak no, tak mocno ograniczona.
7: Co więcej, już w niedzielę wystąpią utrudnienia na Armii Krajowej i Zwycięstwa. Czasowo ulice będą zamknięte. Szczegółowe informacje na stronie MZK, ratusza oraz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Mieszkańcy Szczecinka długo czekali na tę wiadomość. Jutro basen ponownie przyjmie pływaków po przerwie wykorzystanej na czyszczenie, konserwację i modernizację obiektu. Pierwszą atrakcją będzie wodny tor przeszkód dla dzieci. Na kolejne tygodnie zaplanowano nowe zajęcia oraz otwarcie przebudowywanej strefy saun. Odnowiono zjeżdżalnię i skontrolowano jej konstrukcję. Wymieniono też balustradę balkonu. Ta część obiektu pozostanie jednak zamknięta do 10 sierpnia. Trzeba jeszcze zamontować bezpieczne szyby. Do końca dnia pogoda bez zmian. W nocy możliwe burze z deszczem. Jutro zachmurzenie umiarkowane do dużego, na termometrach do około 20-22 stopni. W niedzielę aura podobna.
0: Radio Plus. Przeboje.
6: Romantycznie, no, miłości mężczyzny do kobiety, Michael Bolton, on potrafił, When a Man Loves a Woman i Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: John Parr i jego muzyczna wizytówka Saint Elmo's Fire. No, motyw przewodni do filmu pod tym samym tytułem z 1985 roku. Wówczas też ta piosenka jako właśnie utwór muzyczny osiągnęła pierwsze miejsce na liście przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i tam utrzymywała się całkiem długo, bo aż przez 2 tygodnie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Poniedziałek w Koszalinie wyścig kolarski Tour de Pologne, a miasto czeka paraliż komunikacyjny. I o tym, na co muszą się przygotować kierowcy, ale też inni użytkownicy, powiemy w magazynie po 16. W magazynie będzie też o powrocie łaz w granice administracyjne gminy Mielno. Nie zabraknie także kultury, bo przed nami choćby kolejny jarmark jamneński. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
9: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
10: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
4: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Zadowolona Madonna, Material Girl. Takie numery na pewno się pojawią, przede wszystkim w takim sznycie tanecznym dzisiaj, ale również w sobotę od 20 do północy. Weekendowe wydanie Prywatki z Radiem Plus, czyli Marek Sierocki za sterami swojej konsolety. No, myślę, że coś z repertuaru Roxette też będzie, podobnie jak teraz.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radia.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Poniedziałek w Koszalinie wyścig kolarski Tour de Pologne, a miasto czeka paraliż komunikacyjny. I o tym, na co muszą się przygotować kierowcy, ale też inni użytkownicy, powiemy w magazynie po 16. W magazynie będzie też o powrocie łaz w granice administracyjne gminy Mielno. Nie zabraknie także kultury, bo przed nami choćby kolejny jarmark jamnejski. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Magia opanowuje WIG Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. WIG Koszalin, ulica Koszalińska 3.
3: Reklama.

0: brzmienie wakacji Koma i Lambada. Przy tym upalnym weekendzie to brzmienie niech z nami zostanie na dłużej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, dobrego południa, weekendu, dobrych urlopów, jeśli planujecie już od teraz, a my słyszymy się 3 sierpnia. Do usłyszenia.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mośl znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 586 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mośl. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Plus Koszalin.
1: Są zarzuty za zabicie dziecka. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Ostatnia niedziela września to data wyborów prezydenta Krakowa. Oddaj krew na rocznicę powstania warszawskiego. PCK zachęca do pomagania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 39-letniego Jakuba Esz. Pod wpływem narkotyków miał śmiertelnie potrącić 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku. Dziecko zginęło we wtorek wieczorem obok swojego domu.
2: W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzuty prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających oraz zarzuty posiadania i udzielania narkotyków innym osobom.
1: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Jakub Esz to recydywista, teraz grozi mu 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wspólne selfie z politykami i grill, a w tle dyskusja o przyszłości Polski. Tak przebiega pierwszy nieformalny kongres Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na warszawskich Szmulkach, gdzie odbywa się to spotkanie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Syk i zapach grillowanych potraw przyciąga do kolejki po nie wielu chętnych i głodnych. Głodnych, jak mówią, zmian.
4: Musimy się przyglądać nowym kandydatom, zmienić system, żeby głosować na ludzi, a nie na partię.
5: Żeby ta prawica się w końcu zjednoczyła i przed wyborami dogadała się.
3: Usłyszałem od uczestników grilla u Morawieckiego, którzy przyjechali tu z całej Polski, choć jak mówi były wiceszef MSZ w rządzie PiS, Szymon Szynkowski-Welsenk, nazywanie tego spotkania wyłącznie grillem jest krzywdzące.
6: Tutaj jest karkówka, jest kiełbasa, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze są dyskusje o sprawach kluczowych z punktu widzenia Polski.
3: Usłyszałem od polityka, który dołączył do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Razem z nim są tu m.in. były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy były wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Wydarzenie potrwa do późnego wieczora.
1: A wszystko po tym, jak frakcja byłego premiera wyszła z Prawa i Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. To dlatego, że trzeba było czekać na wyrok sądu w sprawie zażalenia na głosowanie. Zostało ono oddalone. Kandydat PiSu na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzonym opóźnieniu wyborów.
7: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki, procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
8: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodawała Monika Piątkowska, która jest kandydatką KO i PSL-u. Walka o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Oddając krew można uratować komuś życie. Polski Czerwony Krzyż zachęca do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji W jak więzy krwi. Łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z ważnym przesłaniem. Każdy może uratować czyjeś życie. Do pomagania zachęca Michał Mikołajczyk z warszawskiego oddziału PCK.
9: Jeżeli oddacie krew, podeślijcie nam zgłoszenie, otrzymacie certyfikat uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeżeli na natomiast chcecie pokazać swoim znajomym i bliskim, że jesteście też hero, to opublikujcie w swoich socialach, dajcie specjalny hashtag jak więzy krwi. Prześlijcie to do nas. Do rozlosowania są nagrody.
1: Akcja potrwa od jutra do 2 października. Szczegóły na stronie PCK.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku Łazy ponownie znajdą się w granicach administracyjnych gminy Mielno.
2: Od wielu lat staraliśmy się o to, aby złożyć skutecznie wniosek i ten teren odzyskać. Ja bardzo się cieszę z wczorajszej decyzji, z podpisu pana premiera na rozporządzeniu, który przywraca tą sytuację, która istniała kilkadziesiąt lat, gdzie Łazy były częścią gminy Mielno.
1: W poniedziałek w Koszalinie wyścig kolarski Tour de Pologne, a miasto czeka paraliż komunikacyjny.
3: Już od niedzieli będą utrudnienia w centrum miasta. Mówimy tu o odcinku Armii Krajowej przez ulicę Zwycięstwa do centrum. Całkowicie będzie wyłączony dla ruchu samochodowego. Wjazd ze Zwycięstwa będzie ograniczony.
4: Darmowa komunikacja jest, żeby zrekompensować po prostu te utrudnienia i te niegodności dla mieszkańców Koszalina.
1: Powiemy też o kolejnym wakacyjnym jarmarku jamnańskim oraz o innych imprezach, które przygotowuje Koszalińskie Muzeum.
5: 52 wystawców z ceramiką, z drewnem, z kosmetykami naturalnymi, z biżuterią, wszystko wykonane ręcznie. Będzie można zjeść coś smacznego, przygotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich. Będziemy i malować kubki, malować torby i robić stemple ziołowe, koncert piosenki poetyckiej.
1: Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 17.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Od 1 stycznia przyszłego roku Łazy ponownie znajdą się w granicach administracyjnych gminy Mielno. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że gmina Sianów nie wykonuje samodzielnie zadania polegającego na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków mieszkańców Łaz.
2: Adam Czycz, burmistrz Mielna. W roku 2022 podjęta została decyzja, która zabrała nam Łazy, jeżeli chodzi o naszą gminę. Z tą decyzją nigdy się nie pogodziliśmy. Są to mieszkańcy, którzy mają nasze powiązania z gminą bardzo mocne. Są to powiązania i społeczne, i zawodowe. Także od wielu lat staraliśmy się o to, aby złożyć skutecznie wniosek i ten teren odzyskać. Ja bardzo się cieszę z wczorajszej decyzji, z podpisu pana premiera na rozporządzeniu, który przywraca tą sytuację, która istniała kilkadziesiąt lat, gdzie Łazy były częścią gminy Mielno. Z tego miejsca chciałem podziękować panu wojewodzie za to, że w swojej merytorycznej opinii przychylił się do naszej prośby. Marszałkowi województwa za to, że znalazł czas w zimę, przyjechał do mieszkańców, rozmawiał z nimi i też sprawdził osobiście ich potrzeby. Wszystkim radnym, którzy wspierali mnie w całym procesie tego, że ta decyzja mogła pójść do przodu. Jest to wynik pracy wielu osób, ale przede wszystkim mieszkańców, bo to oni mnie zmotywowali do tego, żeby tą decyzję i ten kierunek obrać, bo osobiście byłem, rozmawiałem z nimi w domach, prosili mnie o to, żeby tej walki nie oddawać, żeby powalczyć o nich i żeby wpłynąć na to, żeby Łazy z powrotem były w gminie Mielno, co wczorajszą decyzją się udało, z czego bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o plany na Łazy, to przede wszystkim pierwsze, co musimy zrobić, to spotkać się z mieszkańcami. Jest dużo zawirowań, jeżeli chodzi o sprawy wodno-kanalizacyjne, dużo zawirowań, jeżeli chodzi w ogóle o organizację miejscowości, więc planujemy już w najbliższym czasie spotkanie z mieszkańcami, aby z nimi porozmawiać, wybadać ich potrzeby. My zdajemy sobie z tego sprawę, że Łazy to jest region szczególny. Jest tam dojście i do jeziora, które tak naprawdę nie ma żadnej infrastruktury w tamtym miejscu, którą chcielibyśmy dalej rozwijać. Są ścieżki rowerowe, które chcielibyśmy też również rozszerzyć. Jest wiele pomysłów, które były kiedyś skutecznie realizowane, jak różne zloty, przykładowo ciągników, które też chcielibyśmy wznowić. Jest wiele imprez i wydarzeń, które mają potencjał, chcemy do nich wrócić. Ja nie mówię, że wszystko, co się działo teraz, to było złe. Jest wiele pomysłów, które się sprawdziły i to nie jest tak, że my tam wchodzimy i chcemy coś zrobić, zupełnie rewolucję. Chcemy się spotkać z mieszkańcami, rozmawiać z nimi, wypytać o to, które pomysły mi się spodobały, które się sprawdziły praktycznie i które warto kontynuować, ale to nie znaczy, że ma być to samo. My naprawdę chcemy iść do przodu i rozwijać tą miejscowość tak, jak się rozwijała do tej pory.
3: Wioletta Dymecka, prezes ekoprzedsiębiorstwa w Mielnie. Dostałam się do tej sprawy i zostałam zaangażowana z powodów zawodowych, dlatego że przejmowanie terenu jakiegokolwiek jest to przejęcie praw, ale i obowiązków. I tutaj jak Państwo, ci, którzy czytali uzasadnienie tego rozporządzenia i tej decyzji pozytywnej dla nas, wiedzą, że i można to tak, że tak powiem, interpretować, do tego przejęcia nie przeszło w pewnych kwestiach, czyli na przykład jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, ponieważ do dzisiaj nie przejęto ani odbiorców usług, ani nie przejęto do eksploatacji sieci, ani również to, o czym wspominaliśmy również w Warszawie, we wniosku gmina wspomniała, przez te 4 lata od 1 stycznia 2023, prawie 4 do dnia dzisiejszego, nie wybudował się tam ani jeden nowy obiekt, ponieważ nikt nie dostał zgody na przyłączenie się do wody, więc ta miejscowość pod względem wodociągów i kanalizacji się po prostu zatrzymała. Oczywiście mieszkańcy od razu po decyzji dzwonią już do nas, pytają, chcą mieć załatwione sprawy wodociągowo-kanalizacyjne. My jesteśmy oczywiście przygotowani i chcemy do ostatniego listopada podpisać już ze wszystkimi umowy, tak aby wszyscy byli od 1 stycznia spokojni. Oczywiście wszyscy też pytają o zaległości. Zaległości, proszę Państwa, które teraz są, na dzisiaj jest to już ponad 2 miliony złotych, są w procesie sądowym, został powołany już biegły i to jest rozliczenie pomiędzy spółką ekoprzedsiębiorstwo a gminą Sianów. Tutaj mieszkańcy nie mają z tym nic wspólnego i żadnych obaw ani, że tak powiem, windykacji z naszej strony nie powinni mieć, bo nie ma takiej możliwości nawet prawnej. Od 1 stycznia będzie już funkcjonowała tam spółka poza dostawą wody, odbiorem ścieków również, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Również tu na polecenie pana burmistrza mieliśmy już spotkanie z Urzędem Miasta w sprawie poszerzenia przetargu, bo jak Państwo wiecie, realizujemy tę usługę na terenie gminy Mielno z przetargu i dołożymy aneksem Łazy i również będzie ciągłość, jeśli chodzi o odbiór odpadów, jeśli chodzi o pojęcie pojemniki. To wszystko mam już prawie że gotowe, skompletowane, bo znamy też ten rynek, bo tak jak Państwu powiedziałam, w mojej ocenie również do tego przejęcia tak naprawdę w 100% nigdy nie doszło. Dla mnie to nie jest powrót, tylko po prostu przywrócenie poprzedniego stanu.
2: Jedna ważna rzecz, bo zmiana następuje 1 stycznia i co się zmieni na pewno 1 stycznia? Na pewno mieszkańcy zostaną objęci kartą mieszkańca, co oznacza dostęp do szeregu zniżek i benefitów. Jedną z najważniejszych to są darmowe parkingi, które teraz w Łazach funkcjonują, do których mieszkańcy nie mają darmowego dostępu. To się w przyszłym sezonie zmieni. Dostaną dostęp do karty turysty, jeżeli chodzi o turystów przebywających w Łazach. Dostaną dostęp do centra usług społecznych, czyli do wszystkich darmowych usług, fizjoterapeuty, psychologa, darmowa fizjoterapia w domu. To są wszystkie te rzeczy, które dostaną mieszkańcy już od razu w styczniu i z których będą mogli skorzystać, a u nas te usługi są darmowe. Także mieszkańcy tak naprawdę różnicę odczują już od stycznia. Mówimy dużo o sezonie, o tym, co się zmieni w sezonie, ale dla mnie przede wszystkim liczą się mieszkańcy i to, że oni już od stycznia z tych usług będą mogli korzystać.
1: Był to trzeci wniosek władz Mielna o odzyskanie Łaz. Sołectwo zostało włączone do gminy Sianów 1 stycznia 2023 roku. Od tego czasu mieleński samorząd chciał odzyskać utracone tereny i co roku wszczynał procedury zmierzające do zmiany granic. Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki nie chciał komentować decyzji Rady Ministrów. Tematem zajął się Marcin Kieca.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Po niemal ćwierć wieczu do Koszalina powróci wyścig kolarski Tour de Pologne. Kierowcy i mieszkańcy poza emocjami sportowymi muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami w ruchu. Inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej, część ulic zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu, także piesi muszą się liczyć z utrudnieniami choćby w przejściach przez zamknięte ulice. Miasto zapewni w poniedziałek bezpłatną komunikację MZK na wszystkich liniach. Co ważne, pierwsze utrudnienia wystąpią już od niedzielnego poranka na Alei Armii Krajowej od Jana Skolna przez Zwycięstwa w kierunku centrum.
2: Meta pierwszego etapu odbędzie się tutaj właśnie w Koszalinie. Wiążą się z tym oczywiście też pewne niedogodności, o których powiedzą za chwilę ci Państwo, którzy są ze mną, ale to jest też wiele z różnych sportowych przede wszystkim emocji, które będą Tour de Pologne towarzyszyły. Podczas wyścigu, który rozpocznie się w Gdyni, peleton, wszyscy kolarzy, jest ich około 150, przyjadą do Koszalina, będzie odbywał się w Koszalinie Tour de Pologne Junior. Finał będzie w tym samym miejscu, w którym będą kończyli kolarze ci zawodowi. Około mniej więcej godziny 15:30 odbędzie się dekoracja tych młodych kolarzy z Tour de Pologne Junior. Kolarze zawodowi wjadą do Koszalina mniej więcej około godziny między 16 a 16.30. Dekoracja odbędzie się mniej więcej około godziny 17.00-17.30. Te różne utrudnienia, które się wiążą z zamykaniem ulic, objazdami autobusów, chcemy zrekompensować nieco mieszkańcom Koszalina, namawiając do jazdy jednak autobusem, ale autobusy tego dnia będą bezpłatne. Także zachęcamy do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej, że jazda samochodem będzie dość trudna, także zostawmy samochód w domu, powiedzmy komunikacją miejską.
3: Starsza aspirant Izabela Sreberska, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. My apelujemy ze swojej strony do wszystkich mieszkańców, żeby zaplanować ten dzień, poniedziałek, bez samochodu. Jest odpowiednio dużo czasu, żeby sobie uregulować to, wybrać inny środek komunikacji, taki jak rower, hulajnoga, czy też właśnie komunikacja miejska. Z naszej strony będzie ponad 200 policjantów zabezpieczało ten przejazd.
4: Artur Pałgan, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie. Zwracamy się szczególnie prośbą do mieszkańców parkujących samochody na ulicy Piłsudskiego o to, żeby w poniedziałek do godziny 7 rano te samochody zostały zabrane, żebyśmy my nie musieli ich usunąć. Chodzi o bezpieczeństwo kolarzy i tam nie może parkować żaden z pojazdów. Tak jak jest oznakowanie tymczasowe wprowadzone, są znaki B36, zakaz zatrzymywania się na całej długości od ulicy Rekreacyjnej do ulicy Kościuszki. Będą pod znakami tabliczki informujące o tym, że pojazd zostanie odholowany ze względu na bezpieczeństwo kolarzy.
5: Marcin Żełabowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. Już od niedzieli można powiedzieć, że będą utrudnienia w centrum miasta. Mówimy tu o odcinku Armii Krajowej od wysokości Jana Skolna przez ulicę Zwycięstwa przy Kosmosie aż do centrum. Tego dnia zamykamy już tą ulicę na stałe, z uwagi na to, że kilometr przed metą muszą być umieszczone wszystkie urządzenia, które będą rejestrowały pomiary, różne czujniki, dlatego ta niedziela jest tak ważna, aby przygotować się na poniedziałek, to w niedzielę. Od godzin porannych, mniej więcej godziny 8 rano zaczną się już ustawiać firma, przyjdzie zewnętrzna, która będzie zabezpieczała cały ten teren. Całkowicie będzie wyłączony dla ruchu samochodowego, co do samego poniedziałku. Wjazd będzie od Kłosu przez ulicę Słupską, przez ulicę Piłsudską, ulicę Kościuszki, Monte Cassino i na wysokości jednostki pożarniczo-gaśniczej peleton z prawego pasu zmieni jakby pod prąd i wjedzie w Monte Cassino i Alei Armii Krajowej później w kierunku od centrum jadąc. Komunikacja od ulicy Fałata, ulicą Monte Cassino, przez skrzyżowanie z Władysława IV do kościoła przez ulicę Armii Krajowej może odbywać się dalej prawą jezdnią, czyli tą jezdnią, którą obecnie się jeździmy. Zostanie zamknięty drugi odcinek, w którym będzie poruszał się właśnie peleton wjeżdżający do Koszalina i dojeżdżający do mety. Wjazd ze Zwycięstwa będzie ograniczony i to samo w drugim kierunku. Nie będzie można z Krakusa i Wandy jechać na wprost ani w prawo. Będzie trzeba będzie wybierać drogę do PKS-u. Między 12.30 a 14.00 będzie już całkowicie wyłączony też pas objazdu małej pętli Krakusa i Wandy od PKS-u w kierunku Lechickiej i w kierunku Ronda Solidarności będzie udrożniony, będzie można się nim komunikować. Rondo Solidarności, gdzie rzeczywiście będzie można z ulicy Krakusa i Wandy dojechać do Połczyńskiej, jak również do Gnieźnińskiej i stawić Wiśnińskiego. Natomiast w drugim kierunku niestety tego objazdu nie będzie, z uwagi na to, że no będzie ten przejazd juniorów i tutaj tej komunikacji nie będzie. Zapraszamy też na nasze strony internetowe, gdzie są to wypisane rzeczy, jak również na komunikaty odnośnie komunikacji zbiorowej. Co do samego centrum, to jeszcze będziemy rozmawiać z organizatorem, ale tu rzeczywiście postaramy się, aby jeszcze jak najpóźniej zamykać same ścisłe centrum. Z uwagi na to, że do samej mety, czyli na wysokości tej rynku staromiejskiego, no musimy zabezpieczyć całkowicie ten teren i zamontować wszystkie te urządzenia, które są wymagane. W ścisłym centrum będą ustawione na stałe wygrodzenie, które ma zabezpieczyć w większości na tych odcinkach, szczególnie przy przejściach dla pieszych, jakąkolwiek komunikację. W przypadku trasy Junior rzeczywiście jest taka specyfika, że w godzinach od 10-12 musimy wyłączyć cały ten jakby kwartał miasta, centrum miasta z ruchu, z uwagi na to, że no nie może być takiej sytuacji, że rozpocznie się wyścig, jakieś pojazdy będą się poruszać jeszcze na trasie, czy przecinające ten odcinek drogi. Tutaj rzeczywiście przy pomocy służb będą wszystkie skrzyżowania pozamykane. No i niestety, uczulamy też mieszkańców i prosimy też o wyrozumiałość. Tutaj prosimy o to, żeby czy dzień wcześniej rzeczywiście tutaj zabezpieczyć się, czy auto zaparkować w innym miejscu, jeżeli jest taka potrzeba wyjazdu do pracy poza ten rejon, bo w godzinach mniej więcej 11 do godziny 15:30 będzie całkowicie wyłączony ten fragment miasta z ruchu. Nie będzie można ani wjechać, ani wyjechać.
1: I jeszcze ważna informacja dla pacjentów Koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego. W poniedziałek od rana aż do odwołania zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Piłsudskiego. To oznacza, że w tym czasie nie będzie możliwy wjazd i wyjazd w kierunku ulicy Chałubińskiego. Wyjątkiem będą karetki. Tym samym w poniedziałek wyjazd i wjazd na szpitalny parking dwupoziomowy zostanie zamknięty od godziny 6 rano aż do północy. Do 13 dostępny będzie jedynie poziom zerowy parkingu. Wyjazd z niego przez bramę przy budynku onkologii od strony ulicy Chałubińskiego. Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
3: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Przed nami ostatni wakacyjny jarmark jamneński w tym roku, który odbędzie się w niedzielę w Zagrodzie Jamneńskiej. Będą tradycyjnie stoiska rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, warsztaty, wystawa, koncert i oczywiście jamneńskie owieczki.
2: Anna Michalik, Zagroda Jamneńska Muzeum w Koszalinie. Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia, serdecznie zapraszamy na wakacyjny jarmark jamneński. Myślę, że to jest już impreza znana dużej ilości koszalinian i bardzo nas to cieszy. Formuła jest podobna. Na Państwa od godziny 11 do 16 będą czekać stoiska wypełnione przepięknymi przedmetami wykonanymi przez rękodzielników. W tym momencie mam zgłoszonych 52 wystawców, więc myślę, że będzie w czym wybierać. Będzie bardzo dużo stoisk z ceramiką, z drewnem, z kosmetykami naturalnymi, z biżuterią. Przede wszystkim najważniejsza informacja jest taka, że wszystko będzie wykonane ręcznie, więc myślę, że to jest coś, co nas wyróżnia. I oprócz pięknych przedmiotów będzie można zjeść coś smacznego, przygotowanego przez panie z kół gospodyń wiejskich. Oczywiście podczas każdego jarmarku proponujemy udział w warsztatach. Od godziny 11.30 do 14.30 będzie można w nich wziąć udział. Będziemy i malować kubki, malować torby i robić stemple ziołowe. Oczywiście to będzie poprzedzone informacją o ziołach. Te warsztaty będą prowadzone przez zielarkę, więc myślę, że będzie to bardzo interesujące. O godzinie 12 zaprosimy na koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu zespołu Wszystko ma swój czas. Oczywiście przede wszystkim nieustająco zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy, która pokazuje zabytki związane z dawnymi mieszkańcami Jamna i Łabusza. Natomiast w okresie letnim uzupełniliśmy tę wystawę o zabytki nawiązujące do prania, prasowania, więc będzie można zobaczyć sporo typów żelazek i różne formy tar do prania, co też myślę może być fajną ciekawostką. I na koniec nieodłączny element każdego jarmarku, możliwość pogłaskania i nakarmienia owieczek, które są pod opieką pana Marcina Piotrowskiego, właściciela właśnie tego stada. Serdecznie zapraszam.
1: Jarmark jamneński już w najbliższą niedzielę od 11 do 16 w Zagrodzie Jamneńskiej. Wstęp jest wolny. A już 8 sierpnia w Grzybnicy kolejna odsłona Nocy Gotów w rezerwacie muzealnym Kamienne Kręgi. W programie zwiedzanie tego miejsca w towarzystwie koszalińskich archeologów, rajd pieszy, koncert i wiele innych atrakcji, mówi Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta Koszalina.
3: Noc Gotów połączony rajdem Szlakiem Gotów. Wyjątkowe wydarzenie, które organizuje muzeum wraz ze swoimi partnerami. Noc Gotów to piękny teren w rezerwacie archeologicznym Kamienne Kręgi w Grzybnicy. Rok temu Noc Gotów przyciągnęła turystów z całej Polski. 500 osób brało udział w tej pięknej imprezie. W tym roku wydarzenie będzie unikatowe z tego względu, że połączone z rajdem o 19 do 24 czekają na Państwa szereg różnych atrakcji, o których zaraz powie pani dyrektor. Tam są prowadzone badania. To miejsce powstało 2000 lat temu. Skandynawscy wojownicy tutaj się osiedlili, tutaj prowadzili życie. Warto przyjechać, warto być z Koszalińskim Muzeum oraz partnerami z gminą Manowo oraz z Nadleśnictwem Bobolice.
4: Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. To jest wydarzenie, które łączy archeologię, przyrodę, naturę, kulturę w miejscu, w którym historia faktycznie wydarzyła się 2000 lat temu. Rozwijamy formułę tego wydarzenia, dlatego zapraszamy na kilka wydarzeń równoległych, tak jak rajd, który zaczynamy, startuje z Rekowa o godzinie 16 i dlatego z Rekowa, dlatego że tam właśnie w tym roku w lipcu nasi archeolodzy również prowadzili badania wykopaliskowe. Również zajmują się tam z kulturą wielbarską, kulturą gotów. Na samych Kamiennych Kręgach w Grzybnicy o godzinie 19 będą na Państwa czekać rekonstruktorzy, będą czekać również nasi muzealnicy ze stoiskiem mobilnym, na którym będziecie Państwo mogli wykonać m.in. pamiątki w formie biżuterii inspirowanej biżuterią gotów. Oprowadzanie, które rozpocznie się o godzinie 21, poprowadzą je nasi archeolodzy, będą z nami koła gospodyń wiejskich, będzie można również właśnie też strawę dla ciała tam na miejscu skorzystać z pożywienia. Będzie temu towarzyszyć również oprawa muzyczna, specjalną iluminację, a także dzięki wyjątkowemu wieńczącemu całe wydarzenie koncertowi wspaniałej artystki Karoliny Skrzyńskiej. To artystka, która łączy inspirację etno z wrażliwością słowiańską i jednocześnie właśnie w sposób piękny dopełni z pewnością w tym wyjątkowym miejscu atmosferę i wypełni wspaniałą muzyką tę przestrzeń. Na pewno warto z nami być. 8 sierpnia, godzina 19 w Kamienne Kręgi w Grzybnicy, 16 w Rekowie, 22.30 koncert Karoliny Skrzyńskiej.
1: Mówi Mirosław Pawlak, zastępca wójta gminy Manowo.
5: Marsz zaczynamy o godzinie 16 w Rekowie, imy przemarsz na stanowisko na Kamienne Kręgi. Zapraszamy wszystkich chętnych, ale miejsca będą ograniczone, bo mamy też transport. Radew jest rzeką kapryśną, nie mamy w tej chwili możliwości przejścia przez tą rzekę, więc będziemy musieli się posiłkować transportem. Dlatego miejsca będą ograniczone. Zapisy na ten rajd będą na stronie wnioskodawcy, bo sam rajd jest też efektem programu Społecznik, czyli łączymy wiele rzeczy, nie tylko kulturę, przyrodę, miasto, gminę, nadleśnictwo, ale też i organizacje pozarządowe, instytucje kultury i gminę. Na stronie Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Orlęta Rosnowo będzie można się rejestrować. To jest właśnie wnioskodawca i realizator. Serdecznie zapraszam.
1: A po więcej informacji odsyłam na stronę Koszalińskiego Muzeum. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się w poniedziałek po 16. Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3. Głodnie.

0: Jedzenia mięsne i wege. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Rosyjski ambasador w polskim MSZ-cie otrzymał protest po eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Rząd przygotowuje nowy system ostrzegania, powstanie aplikacja. Rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Powiemy o tym, kto dba o bezpieczeństwo pątników. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nota protestacyjna dla przedstawiciela Kremla. Rosyjski ambasador Georgij Michno wyjechał już z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Został tam wezwany w związku z wczorajszym incydentem z rakietą na Lubelszczyźnie. Pocisk, który eksplodował na polu, był rosyjski. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry, było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut. Ambasadorowi wręczono notę, a polska strona stanowczo potępiła działania Federacji Rosyjskiej.
4: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
3: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador przyjął notę. Polska strona nie ma wątpliwości, że na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Georgij Michno, wychodząc z MSZ-u, sugerował jednak, że nie ma na to twardych dowodów.
5: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
6: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
5: Nie.
3: MSZ zaznacza jednak, że takie pociski są używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wczorajszej eksplozji mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny, ale nie dostali dokładnej informacji o tym, co się dzieje. Dziś rząd zapowiada, że przygotowuje nowy system ostrzegania Polaków, ma powstać specjalna aplikacja i w ciągu najbliższych miesięcy uzupełnić obecny system alertów RCB. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
7: Nowe rozwiązanie ma usprawnić przekazywanie informacji o zagrożeniach i uzupełnić obecny system oparty na syrenach oraz alertach RCB. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że aplikacja ma pomóc w szybszym i skuteczniejszym informowaniu obywateli.
8: W ciągu kilku najbliższych miesięcy uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikację M-Obywatel.
7: Tymczasem po wysłaniu do około 30 milionów osób wiadomości SMS z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowe strony internetowe były chwilowo przeciążone. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia jednak, że nie doszło do awarii ani cyberataku.
2: Przyczyną, jak słyszymy, był wyjątkowo duży ruch na stronach rządowych. W samochodzie osobowym jechało 7 obcokrajowców i wszyscy byli pijani. W nocy w Siechnicach pod Wrocławiem doszło do groźnego wypadku. Najmłodsza, 19-letnia kobieta była w bagażniku i ma złamany kręgosłup.
9: Kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. W pojeździe łącznie znajdowało się 7 osób. Ponadto na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który, jak się okazało, również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości i również został zatrzymany.
2: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Sprawca wypadku ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 12 lat więzienia, a nawet deportacja.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Powoli rozpoczyna się kolejny szczyt pielgrzymkowy. Na początku sierpnia na trasy wyruszy najwięcej pielgrzymek diecezjalnych i metropolitalnych. Nad bezpieczeństwem pątników czuwają SZOP-y i CSP. A co to takiego? Sprawdzała Aneta Paszko.
10: Każda pielgrzymka w Polsce ma tak zwane służby porządkowe. Ich zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa na całej trasie, mówi Piotr Kaczorowski, szef Centralnej Służby Porządkowej Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.
11: Centralna Służba Porządkowa zajmuje się przede wszystkim zatrzymywaniem ruchu w takich newralgicznych miejscach, czyli duże skrzyżowania, przejścia przez drogi krajowe, przejścia przez przejazdy kolejowe. I jako Centralna Służba Porządkowa robimy swój objazd trasy, no i kwatermistrze noclegów też robią swój objazd trasy, tam gdzie mamy mieć miejsca noclegowe.
10: Liczba osób zabezpieczających pieszą pielgrzymkę zależy od jej wielkości. W przypadku dużych pielgrzymek zaangażowanych jest łącznie nawet do 200 osób. Aneta Paszko, Radio Plus.
2: A kolejne wiadomości za godzinę.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Czas reakcji. Jak wojsko i służby mają reagować na zagrożenie? Katastrofa, nie zamach. Nowe ustalenia w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Szturm w Ceucie. Kilkadziesiąt tysięcy migrantów w hiszpańskiej enklawie.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
5: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
6: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
0: Reklama.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Już 3 sierpnia spotkajmy się na imprezie Roztańczony Koszalin. Widzimy się na rynku staromiejskim o 17.30 tuż po zakończeniu pierwszego etapu Tour de Pologne. Imprezę rozkręca DJ Adamus. Na imprezę zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to ofre, ja tanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Widziałeś go?
6: Mm-hmm, jest boski.
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
7: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Uniewinnienie w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Prokuratura zapowiada apelację. Poważny wypadek balonu pod Grudziądzem. Za chwilę relacje świadków. Powiemy też o kapelanie żołnierzy, który pójdzie z Lublina na Jasną Górę. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada apelację. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan 28 lat temu. To jedna z najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych zbrodni ostatnich dekad. O szczegółach Julia Ranosz.
2: Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Sąd decyzję o ich uniewinnieniu podkreślił brakiem silnych dowodów, które potwierdzałyby, że oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa. Całość ustnego uzasadnienia trwała około 3 godzin.
3: Zostanie skierowany wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i w stosownym terminie na pewno zostanie wniesiona apelacja przez prokuratora.
2: Mówił Piotr Krupiński z Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 1998 roku. Ciało 17-letniej Iwony znaleziono nad Wisłą w Łęce Szczucińskiej. Przez blisko 20 lat sprawców nie udało się ustalić, a śledczy podejrzewali, że świadkowie milczą.
1: Julia Ranosz, dziękujemy. Prokuratura chce ustalić, jaki był tor lotu rakiety oraz ile przenosiła materiału wybuchowego. Śledczy badają incydent w Tarnawie Kolonii. Już oficjalnie potwierdzili, że spadła tam wczoraj rakieta H-101, wyprodukowana w Rosji w drugim kwartale tego roku.
4: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, ze Strażą Graniczną, z Dowództwem Wojsk Powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
1: Mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Miał go przechwycić myśliwiec F-16, ale nie zdążył. Rakieta spadła na pole w Tarnawie Kolonii i eksplodowała. Nikomu nic się nie stało. Zbudził nas mocny hałas tak o porannym wypadku balonu pod Grudziądzem, mówią świadkowie. Podczas lądowania balon na ogrzane powietrze zahaczył o drzewo, a z kosza wypadli pilot i dwie pasażerki.
5: Duży szum drzew, myślałam nawet, że to burza jakaś taka nagła. Po prostu wyszliśmy na zewnątrz z mężem, balon jak gdyby już odfruwał, czyli to było już po tym awaryjnym wypadnięciu z balona.
1: Mówiła Katarzyna Kurzyńska, która była świadkiem wypadku. Pilot złamał nogę, a pasażerki rękę i palec. Przyczyny zbadają biegli z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wojskowy mundur, koloratka i pielgrzymka. W wiadomościach teraz ksiądz, kapelan żołnierzy, który swoje pierwsze pielgrzymkowe doświadczenia zdobywał idąc pieszo z Lublina na Jasną Górę. To doświadczenie ogromnej łaski, cud nawrócenia i wysiłek, który przynosi błogosławione owoce, mówi ksiądz podpułkownik Maksymilian Jezierski z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
6: Doświadczaliśmy ogromnej łaski Pana Boga. Widzieliśmy też cuda wypraszane przez Maryję w życiu tych młodych żołnierzy, którzy bardzo często przeżywali nawrócenie, więc ta grupa piąta lubelskiej pielgrzymki wpisała się w moją pamięć bardzo mocno, bo to były moje pierwsze doświadczenia pielgrzymkowe, które później wpłynęły na to, że stałem się przewodnikiem grupy wojskowej na Jasną Górę.
1: 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy 3 sierpnia. Wierni do przejścia mają 320 kilometrów.

0: reklama. Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
1: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
2: To ruszamy po kurcze do delikatesów centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
7: Magia opanowuje Big Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
0: Reklama.

0: okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackiot S8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Ambasador Rosji twierdzi, że rakieta nie była rosyjska, został wezwany do MSZ-u. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o festiwalu Gospelowe Lato w Bochni. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. Polska dyplomacja reaguje po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie. Do MSZ-u wezwano przedstawiciela Kremla, otrzymał notę protestacyjną. Spotkanie było krótkie, relacjonował rzecznik resortu Maciej Wiewiór.
2: Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Strona polska jest pewna, że rakieta była rosyjska, co innego sugerował rosyjski ambasador Georgii Michno.
3: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
4: To była rosyjska rakieta? Pan potwierdza?
3: Nie.
1: Uzbrojony rosyjski pocisk H-101 eksplodował wczoraj na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. Włochy zawiesiły umowę Schengen z Hiszpanią, to doniesienia agencji informacyjnej ANSA. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch miało nakazać zamknięcie granic morskich i lotniczych. Wszystko po tym, jak do Ceuty hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Kilkudziesięciu z nich zginęło. Wciąż jest w szpitalu i to tam jutro usłyszy zarzuty. Sprawca wypadku w Kamiennej koło Międzychodu może trafić też do aresztu. Trzy osoby zginęły po zderzeniu dwóch osobówek na drodze krajowej numer 24. Jedną z nich jechał Damian B. z żoną i dwiema córkami, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
5: Podejrzany na prostym odcinku drogi w kierunku Poznania wyprzedzał samochód ciężarowy oraz samochód osobowy. Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie.
1: Dwie pasażerki i kierowca Peugeota zginęli na miejscu. Sprawca miał prawie promil alkoholu. To recydywista, grozi mu 20 lat więzienia. Trwa spotkanie zwolenników byłego premiera Mateusza Morawieckiego pod hasłem Rozwój plus Wy. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Dopytywał byłego premiera o niezwykłego gościa. Na spotkaniu pojawił się działacz rosyjskiej opozycji i wielokrotny arcymistrz szachowy Garii Kasparow.
6: Garii Kasparow tu wystąpi. To jest taka trochę prośba o strategię od takiego genialnego stratega?
7: To jest kwestia zagrożenia rosyjskiego, w skrócie rzecz ujmując, bo Garii Kasparow jest niezwykle aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, która wskazuje na te ryzyka, które się cały czas transformują, ulegają metamorfozie. I to, że on tutaj będzie, bardzo mnie cieszy, bo to doprowadzi również do takiej dyskusji z całą pewnością, jak ważne jest cały czas zagrożenie rosyjskie, o którym my czasami niestety zapominamy.
1: Przypomnijmy, Rozwój Plus ma już swój klub parlamentarny w Sejmie po tym, jak frakcja Mateusza Morawieckiego pokłóciła się z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bochnia ponownie rozbrzmi muzyką gospel, to za sprawą festiwalu Gospelowe Lato. Uczestnicy wspólnie śpiewają, rozwijając swoje umiejętności wokalne, doświadczają też życzliwości i spotkania z Bogiem. Czterodniowa muzyczna uczta łączy koncerty i warsztaty prowadzone przez Daniela Cebulę Orynicza oraz Colina Williamsa.
8: W ciągu tych 2-3 dni uczymy się 9 piosenek, w większości w języku angielskim. Jeśli ktoś śpiewa w chórze, jest mu łatwiej, jeśli ktoś nie śpiewa, jest mu trudniej, co nie znaczy, że nie ma wziąć udziału. Warto przyjść, żeby poczuć ten klimat, podładować swoje baterie. Ludzie, którzy przyjeżdżają, napełniają się dobrą energią.
1: Mówiła Agnieszka Pukowska. Szósta edycja festiwalu Gospelowe Lato odbędzie się od 6 do 9 sierpnia w Bochni pod patronatem Radia Plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
3: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
5: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: tymi dodatkami popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć piątkową prywatkę, a na początek duet Modern Talking, You Can Win If You Want, potem Sissy Catch, Cause You Are Young.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz drugi piątkowy miks otwieramy przebojami włoskimi. Albano i Romina Power, Sempre Sempre, potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Mattia Bazar i T-Center.

Śpiewał Jason Donovan, teraz tytułowa piosenka z filmu Neverending Story Lima, potem Iron Cara i przebój z filmu Flashdance. Będzie też duet Pet Shop Boys i Always On My Mind, a ten mix zakończy Belinda Carlisle utworem La Luna.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Kolejny piątkowy miks zaczynamy po polsku. Zdzisława Sośnicka, Aleja Gwiazd, potem Papa Dance, Kamikadze Wróć, a także Franek Kimono i King Bruce Lee, Karate Mistrz.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Violet, let me see you dance, baby.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Kolejny piątkowy miks otwierają włoskie hity. Na początek Cukero i Baila, potem Marco Bocchino i Otivoli o Tanto Bene, a także grupa Ricky Poveri i Sara Perchettiamo.

kończymy spotkanie z włoskimi przebojami. Teraz już Chris Ria, I Can Hear Your Heartbeat, potem Alison Moyet, Love Resurrection. Potem przeniesiemy się na chwilę do Francji, Desirelli, Voyage Voyage, a ten mix zakończy Erta Kitt. Usłyszymy jej wielki hit This Is My Life.

To był gwiazdor Italo Disco Gazebo i Masterpiece, a przed nami grupa Manam i Simple Story, potem Kombi, nasze rendezvous. Będzie też Izabela Trojanowska i wszystko, czego dziś chce.

za nami zespół Bonema, przed nami grupa ABBA, Layer Love On Me, potem Transdex z Living On Video, Azul i Negro i The Night, a także Falco w nagraniu Vienna Calling.

To był Falco i Vienna Calling. Z Wiednia przenosimy się do Polski. Oto grupa Offside i Wiatr od Słońca, potem Jugoton i Paweł Kukiz i O nic nie pytaj.

dalszym ciągu w kołyszących klimatach. Za nami Ugotona, przed nami Bob Marley, One Love i People Get Ready. Potem John Holt, Help Me Make It Through the Night, a także Boris Gardiner w piosence I Wanna Wake Up With You.

Śpiewał Boris Gardiner, w tym miksie jeszcze Maxi Priest, Wild World, Precious Wilson, Raising My Family, a także Chris Rea i w jego wykonaniu dwa przeboje Touche d'Amour, a także Ace of Hearts.

To był angielski wokalista, gitarzysta i kompozytor Chris Rea. Teraz już Dalida, jej wiązanka Generacja 78, potem Donna Summer, I Remember Yesterday, a także grupa Village People i In the Navy.

To była Sheila i Love Me Baby, teraz Patrick Hernandez, Born to Be Alive, potem grupa Belle Epoque, Black is Black, na koniec tego miksu Gonzales i I Haven't Stopped Dancing Yet.

darowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje